Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie jest, proszę ciebie.

0: Eska Leszno.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle co.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: No jesteśmy na półmetku pierwszego tygodnia wakacji. Dzisiaj środa, dzisiaj zdecydowanie inaczej w pogodzie niż w te minione dni. Będzie więcej chmur, będzie przelotnie padać i co ważne, zdecydowanie chłodniej będzie, maksymalnie 22-23 stopnie powyżej zera. Tego trzeba się dziś spodziewać.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Świnoujście i duży pożar budynku mieszkalnego przy ulicy Rybaki. Ewakuowano około 70 mieszkańców, podstawiony dla nich został autobus, a do akcji ściągnięto zastępy strażaków z regionu. W tej chwili trwa dogaszanie pogorzeliska, część rodzin mogła już wrócić do swoich mieszkań. Koniec tańszego tankowania, o północy zakończyło się działanie rządowego programu CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego skoczyły wyraźnie.
3: Właśnie stoimy sobie przy pylonie, zmieniam ceny oleju napędowego. Cena była 5,84 i teraz muszę zmienić na 6,50. Poszło i teraz zmieniamy cenę 95 z ceny 5,59 na 6,41.
4: Planowaliśmy właśnie zatankować samochód przed, ale ostatnie pół godziny przed się nie dało zatankować w ogóle.
5: No lipa straszna, nie?
6: No nie podoba mi się to, no bo trzeba więcej wydawać.
2: Na jedną ze stacji w Bełchatowie twierdził reporterski Rafał Różycki. Dziś wróciła 23% stawka VAT, a minister nie będzie ogłaszał już cen maksymalnych. Było urokliwe miejsce, jest rybne cmentarzysko. To przy brzegu zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku, gdzie trwa wyławianie tysięcy martwych ryb. To efekt upałów, ale też niskiego poziomu wody z powodu remontu zapory.
7: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
8: No nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
9: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
2: No, słyszę od mieszkańców, a właściciel zapory tłumaczy, że sytuacji nie dało się uniknąć. Woda w zalewie pojawi się ponownie za 2 lata.
0: Jankes,
10: Kama
0: i Wiktor.
10: W Radiu SK.
1: No i dzień dobry, jest 6, czas na poranny spacerek, bo dzisiaj jest Dzień Psa, kochany!
11: No dzień dobry, witamy, witamy, zapraszamy!
1: Ja już widzę, że ty merdasz ogonkiem na spotkanie ze środą. No, to dajcie znać, gdzie zabierzecie nas na poranny spacerek. 664-402 albo do mikrofonu na Messengerze.
12: Idę na spacer po kawę.
1: Hał, hał. My na przykład możemy oprowadzić was po urokliwym parkingu ZPL.

0: możemy pójść na spacer do Papartute.
1: To jest tam zaraz lute mute i skręcasz w ute gute.
0: Dokładnie. I 9 minut po godzinie 6 w środę 1 lipca.
1: Dzień pieska dzisiaj w kalendarzu.
0: O, sąsiad się obudził.
1: Ten jaki wesoły. Dlatego na spacerki dzisiaj chodzimy. No i pytanie, gdzie wy moglibyście nas zabrać na poranny spacerek?
0: Zapraszamy, dajcie znać, czekamy oczywiście. No i już się ludzie odzywają i bardzo dobrze, dzień dobry.
2: Ja mogę was zabrać na spacer do ZUS-u. Króciutki spacer, tam czas płynie inaczej.
1: Ktoś napisał też, że się właśnie budzi w tirze przy autostradzie, więc jak coś, to możemy sobie pospacerować pasem awaryjnym.
0: To nie, ale tu uwaga, bezpiecznie.
1: Tak jest.
0: Mamy taką flagą na pół kilometra, żeby było widać z daleka.
1: Zawsze skrajna prawa strona, nie lewa, tylko prawa, pamiętajcie.
0: Ja bardziej po środku.
1: Halo, dzień dobry. Środkiem. Kto jeszcze z nami?
3: Ja was dzisiaj zabieram na swój pierwszy dzień pracy po urlopie macierzyńskim, więc dokładnie dzisiaj właśnie jadę na swój pierwszy dyżur od 2 lat. Pozdrawiam was serdecznie.
0: A widzisz? Jakbyś potrafił rodzić dzieci, miałbyś już takie wolne 2 lata, no?
1: To jak już będziemy tam spacerować, to możemy skręcić do tego saloniku VIP.

0: Move Like Jadzia. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy, witamy, zapraszamy.
1: Poranne prasowanie.
2: Prasujemy, sprawdzamy, co się dzieje w prasie i nie tylko. Co się dzieje u ciebie dzisiaj, Jadziu? Wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze.
2: Gdzie byś nas zabrała na poranny spacerek? Bo dzisiaj jest Dzień Psa, więc wszyscy chodzimy na spacerki dzisiaj. W radio też.
1: Gdzie... A smycz wziąłeś ze sobą?
2: O, widzę, że gramy ostro.
3: Bo... Ja mam w samochodzie, właśnie znalazłem przed chwilą.
2: Słuchajcie, dzisiaj na jedynce, pierwsza strona Super Ekspresu, Złotopolscy wrócą na ekrany.
1: O, jak miło.
2: Mój tata zawsze lubi oglądać.
1: No.
0: Tylko tam połowa aktorów już chyba...
2: No, mój tata też. No dobrze, będą sobie razem oglądać.
1: Tak.
0: Słuchajcie, szczere wyznanie Michała Wiśniewskiego jest. Zapytali go ostatnio, z czego jest w życiu dumny i teraz uwaga, mówi tak. Najbardziej jestem dumny z tego, że jestem, uwaga, dzieciorobem.
2: Tak powiedział?
0: Tak.
2: To jakieś brzydkie słowo, dzieciorob.
0: Tak. To jest w ogóle patriotyczna postawa, słuchajcie. Dzieci brakuje, trzeba rodzić. No gość jest patriotą.
2: Boże, drogi ludzie, trzymajcie mnie.
1: No i jeszcze zęby białe, włosy czerwone, jak polska flaga. Wszystko się zgadza.
0: No tak.
2: Ojejku. Słuchajcie, lećmy dalej. Jesteśmy na naszym biało-czerwonym podwórku. 41-letni Filip Heiser.
0: Tak, znam, kojarzę.
2: Szykuje się do ślubu ze swoją 19-letnią narzeczoną. Oni chyba krótko są ze sobą, prawda?
0: I już ślub zapowiadają?
2: No tak, są na mnie, to chyba z pół roku są ze sobą, no ale dobrze, widocznie miłość, miłość. W ostatnim wywiadzie pan Filip stwierdził, że Bianka, jego dziewczyna, narzeczona, jest najlepszym kumplem. Na pierwszej randce nie mogli skończyć gadać, tak powiedział.
0: No bo w ogóle ciekawe, o czym oni na tej randce rozmawiali.
1: Może o cenach z matury.
2: Te dziewczyny.
1: No przecież nie Heizera.
0: Heizer swoich nie pamięta.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Proszę bardzo.
0: I Heizer mówi, no ja kiedyś dostałem jedynkę, a ona mówi, za moich czasów to było inaczej, był inny system ocen.

0: Kubasy. Ledwo co zaczęliśmy, a oni już mają dość. No co to jest? Kuba i Kuba, 6:25, dopiero zaczynamy.
1: My opowiadamy, oni śpiewają, że oni mają trochę trudniej. 26 minut, bo ładnie po godzinie 6. Za chwilę Marcin Prowski.
0: Newsy. Będziemy sprawdzać, co się dzieje w kraju i na świecie. Przypominam, że wczoraj Norwegia wygrała.
1: To prawda, rzeczywiście. Haaland, on jest jakiś kosmitą.
0: To jest gość. Goni Messiego w tych strzelonych bramkach.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: 518 944 569.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Spokojnie na drogach w Lesznie, dzisiaj też zdecydowanie inaczej. Za oknami niż w dniach minionych będzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i do tego zdecydowanie niższa temperatura. 22 stopnie powyżej zera to jest maks zapowiadany na dzisiaj przez synoptyków.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polska w ostrzeżeniach przed burzami. Nawałnice ominą jedynie północno-zachodnie regiony. W tej chwili burze przechodzą przez Łódzkie i zbliżają się w stronę Warmii i Mazur. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak dwie osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
7: Chodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
6: Mówił Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
8: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
9: SK Sport News.
6: Norwegia, Francja i Meksyk z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej, a decydującego gola w końcówce zdobył Erling Haaland. Francuzi nie mieli większych kłopotów ze Szwedami, wygrali 3-0, a dwa trafienia zaliczył Kylian Mbappé, a dziś nad ranem Meksyk 2-0 wygrał z Ekwadorem. Iga Świątek i Kamil Majszak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majszak bez straty seta wygrał z Alejandro Dabilo.
8: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
10: Jankes,
11: Kama,
12: Kama
11: i Wiktor.
12: Wiktor.
13: Dzień pieska, no to idziemy na spacerek z wami, tylko pytanie, gdzie na ten spacer?
14: Ja was mogę zabrać na Sosnowice, a po drodze możemy zajechać na jakieś jeziorko.
13: Coś tam został wypikany, tam było jakieś przekleństwo?
15: Nie, nazwa sklepu.
13: Ja wczoraj w sklepie byłem z moim synkiem 1,5-rocznym.
15: To nie podawaj nazwy.
13: Czy ja podam, a ty wypikaj.
15: O, to tam! Tam są fajne promocje!

0: Hau! Znaczy nie, piesek robi tak. Hau! A wiesz w ogóle, że psy...
1: Wiem, bo ja się znam na psach.
0: Za granicą nie robią hau, hau.
2: A jak robią?
0: Uf, uf. To prawda, słyszałem. Pies z Anglii robi inaczej niż pies z Polski.
1: Słuchajcie, no dobrze, to wychodzimy z tych spacerów na chwilę. Hau, hau. Przede mną taki artykuł. Artykuł, nie wiem czy kliknąć, ale zaryzykuję. Uwaga, klikam.
0: No.
1: Tak to jest napisane. Zdrowe stopy na wakacjach, zadbaj o nie krok po kroku. Zdrowe stopy na wakacjach, zadbaj. Kliknąłem.
0: No daj spokój. Zostaw ten artykuł i zrób tak, jak ja ci radzę.
1: Dawaj.
0: Pojedziesz po audycji pod NBP.
1: Narodowy Bank Polski.
0: Na recepcji poprosisz o spotkanie z prezesem i czekasz, aż zejdzie.
1: Z Glapińskim?
0: Tak. Mm-hmm. A jak zejdzie, to ci wszystko o stopach opowie.
3: No tak. I Wiktor.
4: Także u nas żadnej drożyzny nigdy nie było w tych ostatnich latach i nie będzie.
5: Autopromocja. 4 lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: godziny przed nami. Musimy ustalić tylko, kto robi za wokal, jak nie ma Kamili. Ty czy
1: a
0: ja?
1: Jakie imię, to wtedy będę wiedział, czy mogę.
0: Carolina.
1: To ty.
0: Dobra.
2: Carolina! Eska budzi urodziny.
1: Mogłem wziąć na siebie. Dzień dobry, Karolinko. Dzień dobry, witam z samego rana. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: No dzisiaj pierwszy dzień lipca twojej urodzinki. Bardzo. Jak ty się czujesz, dziewczyno? Dobrze? Fajnie?
3: Bardzo fajnie? Dobrze się czuję w dzisiejszym dniu. Zobaczę, że też u nas w mieście jest ochłodzenie, to tym bardziej.
1: Bo ty pracujesz w mrożonkach?
3: Tak, w firmie, w hurtowni z mrożonkami.
1: A co tam macie z mrożonego z samego rana?
3: Dzisiaj akurat lody i owoce, i warzywa.
1: A ladzika takiego można by dzisiaj, no.
0: Pewnie, środa jeszcze w kalendarzu.
1: Jejku, lody pyszne z samego rana. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Czego mamy tobie życzyć, powiedz, Karolinka?
3: Chyba najbardziej to, nie wiem, spokoju w życiu. Troszeczkę zwolnienia czasu.
0: Ale nie zwolnienia z pracy.
3: Nie. Akurat mi umowę przedłużyli, więc nie spodziewam się też zwolnienia. I też jestem szczęśliwa z tego powodu, że firma chce mnie dalej.
1: No i rewelacja. Wszystko się zgadza. No dobrze, dzisiaj mamy dzień psa. Ty też możesz na pokładzie pieski u siebie w domu.
3: Tak, ile mam w sumie też. Piesków 4 swoje, 4 ciułały i 2 szczeniaczki na domku tymczasowym.
1: Jejku, sporo. Czy to są pieski pod tytułem Chihuahua?
3: Akurat szczeniaki to są kundelki.
1: Aha.
3: Oryginalne. Mhm. Mimi i Wisienka.
1: Chihuahua!
0: Chihuahua!
1: Tak, no znamy to. To jest ten utwór o twoich pieskach. Bardzo dobrze. No dobrze. Wszystkiego fajnego oczywiście. Czego jeszcze? Co jeszcze? No, jak ty mówisz, pracujesz w mrożonkach, no tam nie będzie, no chociaż tam jest, krew się mrozi, jak się jeździ, prawda?
0: Bo mamy dla ciebie mrożące krew w żyłach emocje. 4-osobowe zaproszenie do Energylandii.
3: O kurczę, bardzo dziękuję.
1: Zabieraj pieski i dawaj do Energylandii. Pewnie, nie ma problemu.
3: Może z pieska mi się nie wybiorę, bo one takie chłodliwe, ale na pewno zabiorę narzeczonego i moją młodszą siostrę. Na pewno będzie szczęśliwa razem ze mną.
0: Temat załatwiony. Jeżeli któraś chihuahua ma powyżej 1,40 m, to spokojnie wpuszczą. Radio SK.

0: Tutaj SK, 5 minut i będzie z nami godzina 7. Zdążyłeś wczoraj?
1: No właśnie nie. Dzisiaj rano się obudziłem i mówię, kurka, przecież to już od nocy droższe paliwko.
0: No, najdroższe oczywiście przy autostradach. Rzeczywiście, na CPN-ach będzie teraz ceny paliw normalne, o.
1: Teraz będzie CPW, ceny paliw wyżej. I o tym Marcin Procki zaraz.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawia

0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sprawdzałem prognozę długoterminową dla regionu leszczyńskiego na dwa pierwsze tygodnie lipcowe i powiem wam, że szału nie ma, jeśli chodzi o wysokie temperatury na słonecznienie. Może to i dobrze, troszkę odsapniemy od tych wysokich z końcówki czerwca temperatur. Dzisiaj do 22 na plusie, sporo chmur i możliwe przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej przeszedł do historii. Dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił do pełnej stawki. Zniknęły też określane ceny maksymalne. Przed jedną ze stacji w Bełchatowie jest reporterski Rafał Różycki. Rafale, jak wygląda sytuacja na stacji?
3: Wczoraj wieczorem kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować benzynę 95 i diesel za niespełna 6 zł. Dzisiaj rano po tych stawkach nie ma już śladu. Ceny wystrzeliły w górę średnio o 80 groszy na litrze. W tej chwili w Bełchatowie za popularną 95 trzeba zapłacić od 6 zł 40 groszy do 6 zł 82 groszy. Cena oleju napędowego waha się od 6,50 do prawie 7 zł za litr.
2: Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, do tego silny wiatr i kilkucentymetrowy grat. Niebezpiecznie było w okolicach Leszna w Wielkopolsce oraz w rejonie Głogowa na Dolnym Śląsku. Podmyte zostały tam posesje, a wiatr przewracał linie energetyczne. Dziś burzowy front przesuwa się na wschód. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Nowa funkcja pojawiła się w M-Obywatelu. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
2: A w aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni, ukończenia, suplementy, dyplomy doktorskie czy odpisy.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, witamy lipiec i witamy dzisiaj dzień pieska.
6: A skoro piesek, to idziemy na spacerek. Gdzie jesteście teraz i gdzie na taki spacerek moglibyście nas zabrać? Halo?
7: Wiktor Jankes, zapraszam was na oprowadzenie po motoarenie.
6: A, stadion żużlowy w Toruniu.
5: No dawaj, jedzierka!
6: Tylko weźcie takie słuchawki wygłuszające dla pieska.
8: Ja to bym zwiedził chętnie stadion w Zielonej Górze.
6: A ja w Gorzowie.

0: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 7. Za nami kolejne koncerty Dawida Podsiadło. Teraz śpiewo na PGE Narodowym. Tam, gdzie będziemy grać ze Sławkiem Peszko. A przy okazji dzisiaj łączymy się ze Sławkiem Peszko o 8.30. Bądźcie z nami.
1: I też łączymy się z kimś, kto może dołączy do drużyny karniakowej. No, właśnie. No. Ale co się tyczy Dawidka, to jego koncertom towarzyszą też przeróżne historie. I ostatnio internet podbija historia pewnego tatuażu. Otóż okazuje się, że fanka Dawida wytatuowała sobie to, co on na jednym z koncertów narysował jej na kartce. Bo historia była taka, że przyszła dziewczyna z transparentem i tam widniała prośba o to, aby on naszkicował coś, co ona później sobie wytatuuje.
0: I on skorzystał,
1: I on skorzystał z tego pomysłu. Teraz oczywiście przeprasza, mówi fanom, że to trochę głupie, bo dziewczyna oczywiście to zrealizowała. Dawid wziął kartkę i na scenie narysował na tej kartce taką buźkę z serduszkiem. No tak trochę to wygląda, jakby coś...
0: Czekaj, buźkę z serduszkiem? No? Taka trochę stracona szansa na coś innego.
1: Ale na co?
0: A ty już wiesz na co.
1: Ale to nie mów głośno, tylko narysuj na kartce i pokaż mi.
0: Czekaj, narysuję ci. Poczekaj, ale nie rozłączaj się. Jesteś?
1: No.
0: Narysowałem.
1: O. Rakieta?
0: Tak.

0: sprawdziłem historię tego kawałka i to było tak, że Sławek Peszko, kiedy się dowiedział, że bierze udział w akcji Cardiaki Cup, znalazł telefon do Shakiry, zadzwonił i mówi: słuchaj, weź nagraj nam jakiś taki hymn piłki nożnej, żeby to się zgadzało, żeby to się zazębiło. To ona mówi: dobra, Sławek. No i mamy oto ten kawałek.
1: Daj. Bardzo dobrze. Dajemy wam szansę pojawienia się na PGE Narodowym. Finał naszej akcji już w najbliższą sobotę.
2: SK Cardiaki Cup.
0: Wszystko się zgadza. Sławek Peszko jest gotowy na wielką imprezę na stadionie, na strzelanie z wami karnych, ale najpierw trzeba odkryć jego wygwizdane słowa. Codziennie pojawia się inne, no i codziennie również inne osoby próbują wbić na stadion. Tym razem Michał, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Halo, Michał, jesteś? Dobra, halo.
3: Jestem.
1: O, pilnuj zasięgu, dobra, bardzo dobrze. Słuchaj, najbliższą sobotę, rozumiem, że masz czas i chciałbyś wpaść na PGE Narodowy, pojawić się na płycie boiska, stadionu, pojawić się razem oczywiście ze Sławkiem Peszko i powalczyć o 10 tysięcy złotych?
3: Oczywiście, że tak, jestem nastawiony pozytywnie.
0: A dlaczego ty jesteś akurat lepszą opcją i dobrym kandydatem niż ta cała reszta, co też się zgłasza?
3: Słuchajcie, to zobaczycie na miejscu, ale na pewno nie zawiodę, zobaczycie.
1: O, no dobra, zobaczymy, czy sobie poradzisz z kolejnym wygwizdanym, wypikanym słowem od Sławka Peszko. To co, próbujemy?
3: No tak, jedziemy.
4: No trener dobra. Zawsze powtarzał: Peszko, najpierw a potem reszta.
3: Drużyna?
0: Ja. I to
1: drużyna.
0: By było dobre, gdyby nie to, że nie jest.
1: Posłuchaj uważnie, co uciekło tobie. Nie powiemy, zostawiamy to na później. Chcielibyście.
0: Słuchaj, no drużyna to już jest słowo, które oficjalnie inni
1: możemy
0: mogą
1: skreślić,
0: wymazać.
1: Tak,
0: to nie o to słowo chodzi, szukamy innego, ale wysyłamy ci stówę, tak aby przy kolejnym meczu te chipsy, które sobie kupisz, były sponsorowane przez nas.
3: Ja i tak się jestem zadowolony.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dziękujemy oczywiście. No tym razem się nie udało, no ale pamiętajcie, że ta akcja trwa oczywiście. Na SK.pl są zgłoszenia, jest no, ten tekst do odsłuchania, no i możecie wykombinować sobie, którego słowa brakuje.
0: Tak jest, Sławek czeka, Stadion Narodowy czeka, 1000 złotych kieszonkowego, a w finale nawet 10 tysięcy. To wszystko i szczegóły na SK.pl.
2: SK Cardiaki Cup.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Janki, za chwilę Marcin Procki, newsy sportowe. Okazuje się, że Meksyk wyeliminował Ekwador z mistrzostw.
1: Jimenez zdążył podać do Quiñonesa. Raul Jimenez! 2-0 Meksyk! Co za gol! Ależ oni są dzisiaj w gazie! Meksyk nie biega po boisku, oni latają!
2: No tak, latają, to wszystko przez nich, no.
0: To może ja im coś zagram na pożegnanie.
2: Co takiego?
0: To od nas.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
7: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
6: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
8: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Pskowie. Restauracja u Lipowego. Pskowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sprawdzałem prognozę długoterminową dla regionu leszczyńskiego na dwa pierwsze tygodnie lipcowe i powiem wam, że szału nie ma, jeśli chodzi o wysokie temperatury na słonecznienie. Może to i dobrze, troszkę odsapniemy od tych wysokich z końcówki czerwca temperatur. Dzisiaj do 22 na plusie, sporo chmur i możliwe przelotne opady.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ewakuacja w kopalni węgla kamiennego Sośnica w Gliwicach. To po tym, jak w nocy, niemal kilometr pod ziemią, czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. W rejonie pracowało 24 górników. Cała załoga została bezpiecznie wycofana. Jest już nowa lista refundacyjna. Zaczyna obowiązywać dziś, a do wykazu dodano 25 nowych terapii. Zmiany dotyczą m.in. chorób neurologicznych, np. choroby Parkinsona, a także rzadkich schorzeń genetycznych.
15: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
16: SK Sport News.
14: Meksyk pokonał Ekwador 2-0 i dołączył do drużyn, które zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem przez burzę, jaka przeszła nad stadionem w Mexico City. Wcześniej awans wywalczyły reprezentacje Norwegii, która 2-1 wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej, i Francji, która 3-0 wygrała ze Szwecją. Serena Williams wróciła na kort. Legenda tenisa zagrała w pierwszej rundzie Wimbledonu. Amerykanka przegrała jednak po świetnym meczu w trzech setach z 20-letnią Mayą Joint. Williams wystąpi jeszcze w turnieju Debla w parze z siostrą Venus.
15: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
17: Jan Kama i Wiktor.
18: W radiu
19: Dzień pieska. Uspokój się, no.
20: Chcę na spacerek, zabierzcie mnie gdzieś na spacerek. Przecież piesek musi iść z samego rana.
19: Oto was pytamy, gdzie na spacerek z samego rana?
20: Marta napisała, że jest w Kołobrzegu, więc spacerek dookoła Latarni Morskiej. No, to są przyjemne okoliczności przyrody.
19: Polecamy, zapraszamy.
20: Dajcie znać, gdzie byście nas zabrali dzisiaj na spacerek i gdzie się teraz obudziliście, gdzie jesteście?
0: To twój piesek? Masz psa? Pieska? Nie!

0: Tutaj SK, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Ważna informacja, rząd szykuje rewolucję w egzaminach na prawo jazdy.
1: I będzie łatwiej, czy będzie trudniej?
0: No, może trochę łatwiej, trochę trudniej. Chyba trochę łatwiej, bo z projektu wynika, że na egzaminie kategorii B...
1: Aha, czyli tej najpopularniejszej samochodowej osobowej...
0: Zniknie obowiązkowy plac manewrowy.
1: O Boże, i dobrze, jak ja pamiętam, jakie to było durne, że tam parkujesz i drzwi się nie da otworzyć i każą ci wjeżdżać w to wszystko.
0: Rzeczywiście, umiejętności kierowców mają być oceniane przede wszystkim w ruchu drogowym. Najważniejsza jest koperta, tak sobie, koperta była tak zawsze trudna, prawda?
1: No tak, tak, z tą kopertą.
0: To jest skomplikowany manewr z tą kopertą.
1: Żeby dobrze w ogóle wykonać manewr koperty, trzeba wykonać taki sprawny ruch.
0: Nie, nie mów tego.
1: Nie mów tego! Żeby kamera tego nie uchwyciła.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Reklama. Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na Was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. 2 dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może Was zabraknąć.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe

0: tu Bożkowo. Musicie tu być.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
4: I po reklamie.

0: Za 10 minut 8 wyobraź sobie, Janki, że zbliża się do ciebie nosel w stroju pielęgniarki.
1: Ojejkuś, to było naprawdę wspaniałe.
0: Zaprasza cię na kolonoskopię i mówi: let's get it started.
1: O nie.
0: Let's get it started.
1: Słuchajcie, my z Wiktorem uprawiamy profilaktykę laser, no mamy już kilka lat, ja nawet więcej od ciebie.
0: 3 razy już robiłem.
1: Gratulacje, no.
0: Nic nie wykryli, po co ja to robię?
1: Ale ostatnio moja przyjaciółka była i no, wykryli, ale w dobrym momencie przyszła. Laser, uprawiajcie profilaktykę, to bardzo ważne, ale teraz nosel, pielęgniarka, będzie kolonoskopia.
0: Tak jest. Sprawdzimy, co tam słychać od zaplecza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Donaty się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Zarejestrowaną u nas, proszę pani, na kolonoskopię i gastroskopię.
3: Tak, kochana.
4: Oddziałowa po tej stronie Dorota Czochrogota, proszę pani. Telefonuję z zapytaniem, pani już po wynikach krwiowych, czy nie?
3: Tak. Są u państwa już.
4: Dobrze, to mamy. I teraz tak, jaki ma pani rozstaw, jeśli chodzi o tutaj przewód gębowy i jeśli chodzi o przewód, proszę pani, tylni? Ktoś pani mierzył?
3: Nie, nikt mnie nie mierzył.
4: Mogłabym zmierzyć? Ma pani w ogóle jakieś możliwości teraz?
3: A jak to można zrobić, zmierzyć?
4: Albo to, proszę pani, normalnie pani łokciowo to zmierzy, jeżeli pani ma taką możliwość, albo po prostu miarką, bo ja muszę wiedzieć, czy ja będę miała, proszę pani, orurowanie dla pani.
3: Nie poczeka, bo jestem na działce, coś popatrzę, no.
4: Zmierzymy to, proszę pani, w dwie strony, proszę pani, czyli od tylnej części do, proszę pani, górnej, od górnej do dolnej, tyle.
3: A ta metowa łokciowa, to pani, a nie, dobra, mam miarkę, no, dobra.
4: Znalazłem. Jest miarka?
3: Mam miarkę, jest miarka, tak.
4: Dobra, pani sobie zmierzy, proszę pani, od przewodu gębowego, jeśli chodzi o sam dół, proszę pani.
3: Ale dół to co, do ci***y, czy jakoś do...
4: Tak, proszę pani.
3: 85, 86.
4: To było na prosto, czy na zgięciu?
3: Na zgięciu, no jeszcze raz mogę zmierzyć.
4: Na zgięciu, to niech pani nie zgina. Na prosto niech pani mi zmierzy.
3: No bo zmierzam się końcówkę do ust i tak do pupy, no to te 86, żeby nie było tak...
4: Dobrze,
3: krótko, no.
4: Piszę. I teraz, proszę pani, od pleców bym poprosiła, czyli od pupy do góry, proszę pani, na wysokość czoła tak zwanej potylicy.
3: Pani, ja pani zrozumiała. No. Po plecach, tak? Idę teraz.
4: Niech pani ściśnie w pośladki, jak pani ma miarkę. Niech pani w pośladki wciśnie tą miarkę i pani ją przeciągnie do góry, do potylicy.
3: Pani, poczekaj, już widzę. Potylica, tak?
4: No.
3: Tam jest takie wgłębienie, jak się
4: tak? Oto to.
3: 83 centymetry.
4: 83. Dobrze, to ja panią informuję. Jeśli chodzi o gastroskopię, będzie rura 86, jeśli chodzi o kolonoskopię, 83 centymetry.
3: Ale wie pani, co, nie mogę do państwa podjechać. Ja jestem, bardzo się boję, jestem cyko.
4: Już nie trzeba,
3: ja już. Ja coś źle zmierzyłam.
4: Dobrze, proszę pani. To co, widzimy się w piątek?
3: Widzimy się w piątek, kochana.
4: Ale no. Teraz usłyszy się pani z Robertem.
5: Też mam czas zostać końcu na Radiu SK.
3: To nic świata, tylko ten dzień jest taki sam mądry jak teściowa w rodzinie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Co tu się stało?
2: SK.pl.
1: Jak teściowa, słyszałeś to?
0: To był wkręt gruby jak jelito.

0: Za 5 minut godzina 8, dzisiaj środa, 1 lipca.
1: Patrzę, dzień pieska, ale nie tylko dzień pieska, tak?
0: Dzień muzyki reggae jest w kalendarzu.
1: O, w Gorzowie kiedyś, w Gorzowie Wielkopolskim, moim kochanym, był festiwal reggae nad Wartą.
0: O, a wiesz, że kto słucha reggae?
1: To co?
0: Pozdrawia kolegę.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet.

0: Radio.sk.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: To mieliśmy grubą burzę na koniec tych upałów. Wczoraj już wieczorem Leszno przeszło bokiem, ale na przykład Wilkowice czy Lipno, tam już było grubo. O Wschowie i tamtejszych Wyrtlach nawet nie wspomnę. Dzisiaj będzie padał deszcz praktycznie cały dzień, maksymalnie 22 na plusie na termometrach.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 8 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Świnoujście, gdzie trwa akcja strażaków po nocnym pożarze kamienicy. Trwa tam dogaszanie pożaru. Wcześniej konieczna była ewakuacja mieszkańców.
3: Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej.
2: Mówi nam Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy noc spędzili w podstawionych autobusach, a część konstrukcji budynku zawaliła się na chodnik. Błąd ustawienia transpondera to przyczyna incydentu z udziałem maszyny lotu, przekazały Polskie Linie Lotnicze. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nadał komunikat o zagrożeniu. Według izraelskich mediów był to sygnał o porwaniu, dlatego poderwano myśliwce. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski. Michale, to był błąd ludzki?
4: Wszystko na to wskazuje, choć lot zapewnia, że będzie to jeszcze sprawdzane. Narodowy przewoźnik zaznacza, że taki incydent to absolutnie wyjątkowa sytuacja, która praktycznie się nie zdarza. Każdy samolot jest wyposażony w transponder. To urządzenie, które automatycznie przekazuje kontroli lotów informacje o maszynie. W tym przypadku przez pomyłkę miał zostać ustawiony kod oznaczający zagrożenie. Po kontakcie z wieży pilot potwierdził, że alarm był fałszywy. Po zgłoszeniu izraelskie lotnictwo poderwało dwa myśliwce. Potem, po weryfikacji, wojsko poinformowało, że incydent został zakończony.
2: Koszykarska reprezentacja Polski kończy dziś zgrupowanie w Krakowie przed meczami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni rozegrali w czasie zgrupowania dwa zwycięskie sparingi z Finlandią i Słowacją.
5: Także dosyć pozytywny obóz, dużo pracy włożone w to i teraz są ostatnie szlify przed Austrią.
2: Mówił trener reprezentacji Igor Milicic. Polacy w piątek zagrają w Wiedniu z Austrią, a w poniedziałek w Tauro na arenie podejmą Holandię.
6: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
7: No dobrze, gramy dalej oczywiście w Mistrzostwach Świata. Dobrego humoru. Sporo osób się odezwało po wkręcie Nosela, że no, było wesoło w samochodzie.
8: Słuchajcie, czas na poranny spacerek. Gdzie byście zabrali dzisiaj Eskę na poranny spacer? Jest Dzień Pieska, więc my z Jankesem chętnie się przejdziemy. Tylko gdzie teraz jesteście i w jakiej okolicy będziemy spacerować?
9: Siemanko, zabrałbym was na słoneczną Rivierę do Owiesna. W planie byłoby zbieranie butelek, recykling puszek, ewentualnie jakaś zimna rybka. Pozdrawiam.
7: Proszę, mam pytanie. Dlaczego zimna rybka?
10: No bo wystygła.
11: Ja się

0: Tem uma sequência mongosca?
1: Ah.
0: Oh, a.
2: Moglibyśmy robić muzykę, albo przynajmniej teksty pisać.
0: Dziękuję, może. Słuchajcie, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Pozdrowienia dla. Mój stomatolog się odezwał. Jak tam zęby? Dobrze, no. Przecież mój stomatolog. Dobrze, dobrze, proszę pana, dobrze żyjemy.
2: Postukaj, to on ci diagnozę zrobi teraz. Czy dobrze brzmią? Dawaj, no.
3: No, zdrowe, zdrowe.
0: O, słychać, że zdrowe. To takie pieniądze, no. Wszystko jest zdrowe.
2: Prawie jak ząbki u Ibisza, słuchaj, bo mam newsa o nim.
0: Co tam u zębach, jeśli chodzi o zęby Ibisza?
2: Właściwie to jest news konkretnie o żonie Krzysztofa Ibisza.
0: Czyli zęby żony.
2: Tak.
0: Co tam?
2: Zęby żony Krzysztofa Ibisza narzekają na pary z dużą różnicą wieku.
0: Czyli żona, bo ona przecież nie jest młodsza jakoś od niego?
2: No właśnie, to jest paradoks tego newsa. Daj mi dokończyć. Chodzi o to, że ona narzeka, że ludzie z dużą różnicą wieku się łączą i dla niej to jest dziwne, ale chyba zapomniała, że ona jest młodsza od Ibisza o 130 lat.
0: 30 lat.
2: To chyba nie wie, co gada.
0: A czekajcie, dajmy im czas. On jest coraz młodszy, prawda, Krzychu?
2: To prawda.
0: Krzychu jest coraz młodszy, żona będzie coraz starsza, więc różnica za chwilę się zniweluje.
2: Aha!

0: Nie, nie ma takich psów.
1: Au, au, au!
2: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Eska. Nakarmi ci pieska.
0: To my z domu pozdrawiamy swoje pieski. Ja pozdrawiam Jimmy'ego.
4: Ja pozdrawiam Chudego.
0: I teraz my łączymy się jeszcze z Bostonem, a dokładnie z Mateuszem, który ma Bostona. Halo, cześć, dzień dobry.
5: Cześć, Eska.
4: Cześć. Z tym Bostonem to się wiąże niezła piłkarska historia. Opowiadaj, o co kaman?
5: Mianowicie wyglądało to tak. Mecze na mundialu rozgrywane są między innymi w Bostonie. Przez ostatnie upały mój piesek Boston dużo czasu przebywał w domu.
0: I ogląda mecze.
5: Tak, i oglądał mecze razem ze mną.
4: Jak każdy facet, wiadomo. No.
5: Dokładnie. Boston, dokładnie. No i na meczu grupowym grała Francja z Norwegią. Mecz rozgrywany był w Bostonie. Komentator powiedział, na jakim stadionie, w którym miejscu jest rozgrywany mecz. No i jak się okazało, Boston zaczął szczekać. Myślał, że ktoś z telewizora do niego mówi.
0: Mówią do mnie z telewizora.
1: Kurde, jestem znany. Dobrze. Ty, Mateusz Borek o mnie mówi.
0: Boston! Jesteśmy w Bostonie!
4: O, i okazja. Zaraz jest okazja, zaraz będzie okazja.
0: A co teraz Boston robi? Teraz odpoczywa sobie? Leży, śpi?
5: Tak, teraz Boston odpoczywa jeszcze na dworze, ponieważ jest w miarę chłodno, także jest na dworze w swoim końcu, odpoczywa sobie, aczkolwiek wieczorem oczywiście będziemy razem oglądali mecze, także będzie w domku ze mną.
0: Bardzo dobrze.
4: Co to jest za rodzaj pieska, co to jest za rasa, bo musimy sobie jakoś zwizualizować tego kibica piłkarskiego.
5: Żeby to zwizualizować, jest to 40-kilowy owczarek niemiecki, także...
0: Dużo
5: taki
0: je!
5: Taki mały pupilek.
0: To trzeba dać karmę.
5: Trochę je.
4: Skoro tak, to mamy dla was tysiaka na zakupy na dolina-noteci.pl.
5: Wow, fantastycznie. Fantastycznie, dziękujemy bardzo.
0: Proszę pozdrowić Bostona od Jimmy'ego, od Chudego, od naszych wszystkich piesków oczywiście. No i co, No oglądamy razem oczywiście mecze w dalszym ciągu.
4: I jeszcze raz przypominamy.
5: Pewnie, tak.
4: Stara prawda mówi, że pieski w Polsce robią hał-hał, a te w Bostonie za granicą...
3: Łuf-łuf. Eska nakarmi ci pieska.
0: I pamiętajcie...
2: Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: No dobrze, wszystko jasne. Pamiętajcie, po godzinie 8:30 łączymy się ze Sławkiem Peszko. Pogadamy o Mistrzostwach Świata.
4: To jest pies na piłkę.

A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: Zaraz 8.30, zaraz newsy od Marcina Prockiego, a ja klikam w internet i mam newsa wojskowo-biznesowego.
1: Newsy wojskowo-biznesowe tylko w Radiu SK, oczywiście. Hit na czasie. Co tam masz?
0: Piszą, że to jest dobra informacja, bo uwaga, umowy na groty podpisane.
1: Super, takie solne groty?
0: Nie, takie odstrzał z łuku.
2: Ja

0: Reklama.
1: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: To będzie ostatnia reklama. Pamiętasz ten moment? Gdzieś w lesie. Palce całe fioletowe od jagód. I to ciągłe podjadanie zamiast zbierania. Na świeże jagody czekamy cały rok. Dlatego, kiedy tylko pojawią się w sezonie, trafiają do naszych pierogów. Całe owoce. Po prostu świeże jagody zamknięte w cienkim cieście. Świat pierogów. Bez zbędnych dodatków. Po prostu prawdziwe. Leszno, Konstytucji 3 maja 9, Kaufland oraz Galeria Starówka, Wróblewskiego 8.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Superkomórka burzowa nad Lesznem, nad regionem się przewaliła. Leszno w sumie ucierpiało najmniej, ale na przykład powiat wschowski, tam to dramatycznie wyglądało. Na pewno widzieliście filmiki i zdjęcia. Dzisiaj jeszcze może burza nad regionem się pojawić. Będzie dzisiaj zdecydowanie chłodniej, do 22 stopni powyżej zera i z deszczem.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dzisiaj spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Głównym tematem nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. A dziś ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł, a wniosek można złożyć tylko elektronicznie. A 30 sierpnia w Warszawie zaplanowano kolejną edycję Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, która łączy sport z pomaganiem. Dochód z pakietów startowych zostanie przeznaczony m.in. na protezy, rehabilitację i wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
8: Pięcioosobowe zespoły biegną 4 km i zbierają środki na pomoc osobom z niepełnosprawnościami i po amputacji.
7: Mówi dyrektor fundacji Kamil Bąbel. W zeszłorocznej edycji wziął udział ponad 46 tysięcy biegaczy.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Dzisiaj dzień pieska i spacerujemy sobie tu i tam.
10: No właśnie, gdzie możecie nas zabrać na spacerek? Gdzie teraz jesteście? W jakiej okolicy? I gdzie idziecie ze Ską na spacer?
11: Obudziłam się dzisiaj pół godziny za późno. Miałam bardzo szybko jechać do pracy. Niestety nie udało się, a teraz mogę was zabrać na spacer do pracy.
10: Kamilito Nosilito razem z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Kamil. Słuchaj, bo dzisiaj ludzie zgłaszają się do ciebie na kolonoskopię, wiesz, sporo słuchaczy.
10: Ja tak bym chciał wywołać tych wszystkich.

0: Lato, to już oficjalnie. No i kalendarz też o tym mówi. Przecież 1 lipca dzisiaj.
1: Ajajajajaj.
0: Jakbyśmy na to czekali.
1: No dobra, czas na zaostrzenie.
0: Co znowu?
1: Unia Europejska zaostrza walkę z plastikiem. Koniec!
0: Ja nie wiem, czy ja chcę tego
1: słuchać. Słuchajcie, znikną popularne w fast foodach saszetki z keczupem, majonezem, czy musztardą też oczywiście.
0: Wszystko oczywiście w imię walki z...
1: plastikiem, naprawdę dziękujemy, do widzenia.
0: Kurde. I to jest właśnie ten moment, wiesz?
1: Że co?
0: To jest ten moment, kiedy ty idziesz do fast fooda, będziesz jadł suche frytki bez keczupu i bez majonezu, a w tym samym czasie ktoś w Wietnamie opróżni całą ciężarówkę śmieci, wrzucając ją do rzeki.
2: Jankes i Wiktor.
0: No, ale te żółwie będą klaskać płetwami.
1: Brawo.
2: 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: I po reklamie.

0: Tak zazwyczaj wyglądają poranne nastroje. Happy set, wesoły, smutny i na zmianę. I taka rollercoaster emocji.
1: Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich studentów, czyli też dla nas oczywiście. No dobra, okej, za 14 minut godzina 9.
2: SK Karniaki Cup.
0: Witamy na antenie wiceprezesa Wieczystej, Sławomir Peszko!
3: Witam serdecznie państwa, cześć Kama, cześć Wiktor, cześć Jankę!
1: Jestem
3: Jankę, wybieramy się do Chicago!
1: No właśnie, dzień dobry, zacznijmy od tego, to jest news, który rzeczywiście no, mocno nas tutaj podgrzał, powiedzmy, tę temperaturę. No i co ty na to właśnie, że Robert Lewandowski wybiera się do Chicago?
0: A Ania się nie cieszy.
1: Ania nie, ale Robert się cieszy. A ty?
3: No szybka wiza i lecimy, najbliższy samolot Chicago, Warszawa.
0: Ja słyszałem, że już za chwilę w lipcu jest szansa, że ten mecz pierwszy on rozegra, no, trzeba się szybko organizować.
1: To już za chwilę.
3: Bardzo szybko, no lewy pokazując fotki, widać, że nie próżno wakacje, często na siłowni, a piłkarskie elementy, wiesz, nie brakuje tam.
1: Ale powiedz mi, jak ty się do tego ustosunkowałeś, w sensie do tej informacji?
0: Dobrze zrobił, czy nie? Mhm.
3: Bardzo dobrze. No wiadomo, to jest też trochę ekonomiczny transfer, dokładnie, transfer pod względem swojego budowania marketingu dla Ani i tak dalej. Natomiast świetny ruch, świetny. Spora kolonia w Chicago, myślę, że tam będzie uwielbiany przez tamtejszych kibiców.
1: Oglądasz cały czas Mistrzostwa Świata na pewno. Francja dalej, Norwegia dalej, Argentyna gra dalej.
0: Ale przede wszystkim Niemcy nie grają. Test na polskość. Czy ucieszyła cię wygrana Paragwaju?
3: Bardzo. To akurat nie jest mi szkoda. Nie jest mi szkoda. Nie wiem, co w ogóle. Zaskakują mnie co prawda gospodarze turnieju, czyli Kanada, Meksyk i pewnie zaraz USA, które będą grać dalej.
1: Niesamowite rzeczywiście, no.
0: To komu ty kibicujesz w części pucharowej i kto według ciebie, już wiedząc, kto się tam dalej przedostaje, zostanie mistrzem świata?
3: No, po wczorajszym meczu wszyscy powiedzą Francja. No ja trochę Anglii, gdzieś tam po cichu Brazylii, tak sympatii do tej magii piłkarskiej. Tak, nie mam określonej jednej drużyny, natomiast chyba blisko mi do Anglii albo Brytyjczyków.
1: Dzisiaj Anglia gra o 18:00. Oni już awansowali, czy jeszcze walczą?
3: Dzisiaj
1: się okaże, tak? Czy grają dalej, tak? Okej, dobra.
3: Tak.
0: Sławek, no my też gramy w Karniaki w weekend, Karniaki Cup. Co szykujesz, co przygotowałeś z głównych atrakcji dla naszych uczestników?
1: Po prostu będę.
3: No oczywiście, rozmowa i cześć, dobranoc.
0: Dlatego warto z nami grać.
1: Za to cię kochamy oczywiście, Sławku. To w najbliższą sobotę widzimy się na PG Narodowym.
3: Dokładnie.
1: Razem z tobą, z naszymi słuchaczami Radia SK. Sławcie, dobrego dnia ci życzymy, bo kończymy już
3: dziękuję,
1: teraz.
3: Dziękuję, zapraszam serdecznie. Wygrywajcie, bo to ostatnia szansa do zobaczenia na Narodowym.
2: SK Karniaki Cup.

0: Dziwny ten David Guetta, trochę jak taka muzyka biesiadna. Wszyscy przy stołach.
1: Bujamy się rzeczywiście. Bujamy się z wami w środę 1 lipca, dzisiaj w pół do piątku.
0: Zazwyczaj to jest moment, kiedy mówimy do usłyszenia, ale nie dzisiaj.
1: Słuchajcie, no mamy, tak, mamy dodatkową godzinkę wakacyjną dla was. Oczywiście zostajemy po godzinie 9, też się z wami przywitamy.
0: Niezła promocja. Za chwilę o poważnych sprawach. Krwi brakuje, o tym Marcin Procki. No a potem wracamy do grania i gadania z wami.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30

0: I piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Mogą się dzisiaj jeszcze burze pojawić, mogą się pojawić obfite deszcze, ale i przejaśnienia, na to też jest szansa. Będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnie dni, do 22 stopni powyżej zera. Już do końca tygodnia nie będzie upałów, będzie troszkę deszczu, ale i trochę przejaśnień.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny finał akcji nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskiem. Służby szukały tam 11-latki, która zniknęła pod wodą. Po 2 godzinach udało się ją odnaleźć. Po reanimacji dziewczynka trafiła do szpitala w Toruniu.
3: Tam lekarze walczyli o życie tej dziewczynki, jednak niestety przed północą wpłynęła do nas informacja, że dziecko nie przeżyło.
2: Mówi Krzysztof Świerczyński z policji w Wąbrzeźnie. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności tragedii. Dziś spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Głównym tematem nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Z tymi informacjami reporter Eski Michał Sklimowski. Michale, jakie kwestie są do ustalenia?
4: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Spotkanie będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej sprawie wstępne zainteresowanie.
2: Zapasy krwi szybko znikają, alarmują centra krwiodawstwa. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, zauważa Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu w Grudziądzu.
6: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB. Resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
2: Aby oddać krew, trzeba być przede wszystkim zdrowym i pełnoletnim.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor.
9: Tak, jesteśmy cały czas z wami. Proszę nie włączyć mikrofonu.
10: Sam się wyłączył.
9: Proszę. Mikrofony też nie wytrzymują, jeśli chodzi o tę temperaturę. No okej. Okay.
10: Dzisiaj jest dzień pieska. Dzień dobry, halululu.
11: Ja posiadam psa, ale żona moja przyprowadziła 2 koty. I od kiedy mam te 2 koty, to doceniłem psa. Koty są strasznie głupie.
10: Jako chłopak oli kot, nie potwierdzam.
9: Zostańcie z nami, będziemy was teraz rozpieszczać muzycznie.

0: Messenger, że Angelika się do nas odezwała. Pozdrowienia z nadmorza. Parawany rozstawione, SK gra, jest fajnie.
1: I proszę nie regulować parawanów ani odbiorników, bo w wakacje my porankowi dłużej, do 10:00 się przytulamy z samego rana.
0: Co tam znalazłeś? Coś na temat pana Daniela Martyniuka?
1: Tak, bo jak leżysz na plaży przy parawanie, to czytasz sobie te kolorowe gazetki, przeglądasz internet. Daniel Martyniuk, syn Zenka, powrócił.
0: Syn tego Zenka naszego, okay,
1: jest
0: kochanego.
1: Znowu aktywny na Instagramie.
0: Ale on tam co chwilę wrzuca jakieś takie dziwne rzeczy.
1: Tak,
0: no co teraz wrzucił?
1: I potem bardzo długo go nie było, bo chyba miał tak zwany detoks od internetu. Teraz znowu wrzuca różne treści i teraz uwaga. Na wrzucanych przez niego filmikach widać podkrążone oczy, gołą klatę, a do tego pojawia się również stek wyzwisk.
0: Ale czekajcie, no w jego przypadku to taki zestaw obowiązkowy, jak w misiu.
2: Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Jankes.
3: I Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
1: Jestem ciekawy, jak dalej ta kariera Daniela się potoczy.
5: Zobaczymy, czas pokaże.
6: Reklama.
7: Chcę

0: jest gratis.
1: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na Was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. Dwa dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może Was zabraknąć.
6: I po reklamie.
7: Skąd?

0: 20 minut do 10. Janki, chodź, zabiorę cię na antenę znowu.
1: Zapraszamy oczywiście, jest miło, przyjemnie. Dzisiaj fantastyczny dzień. Dzień pieska, pamiętajcie o pieskach w schroniskach. Słyszałem w ogóle kiedyś taką opinię, bo ja co chwilę gdzieś tam się pojawiam, że przy takich upałach to jest nawet gorzej niż taką zimą, w zimę taką srogą.
0: Ostatnio widziałem taką dobrą akcję, nie pamiętam miejscowości, ale straż pożarna przyjechała pomagać i polewała schronisko.
1: Tak, no. Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków i dziewczyn z OSP. Niesamowici jesteście. No dobra, bo mamy też taką fajną strefę.
0: Suchej karmy.
1: Suchej karmy, część się sucharów.
0: Tak jest.
1: Odezwaliście się do nas, na naszych słuchaczy eskowych, oczywiście można zawsze liczyć.
2: Jak nazywa się pies złomiarza? Puszek.
1: Puszek, który się zbiera.
0: No wiadomo, no, ale to nie koniec.
3: Puszek. Cześć, kontynuując trend osuszania, pytanie, jak wabi się pies magika? Labrakadabrador?
1: Nie mów, że coś jeszcze mamy. Mamy?
0: To pewnie, do trzech sucharów sztuka.
4: Co robi pies w piekarni? Chałka. Dobrego dnia.
5: I Wiktor.
6: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
7: czy 100 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
9: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
16: I po reklamie.

0: pytanie, jak brzmią wakacje, odpowiadamy właśnie tak. Body Talk, za chwilę 10.
1: Do takich hitów, jeszcze takich hity jak lody, pyszne lody, gofry z bitą śmietaną,
0: oj,
1: z owocami.
0: Oj, tak. I otwarta szyba w samochodzie. I ta bita śmietana z gofrów na tapicerkę.
1: No dobra, my kończymy nasze dzisiejsze występy. Wracamy jutro.
0: Jutro oczywiście, ale jeszcze póki dzisiaj do 24 dzień trwa, to pamiętajcie, że jest dzień psa w kalendarzu.
1: Dzisiaj, no, tak.
0: Więc jak się mamy pożegnać, jak nie psami?
2: Dzień! Jeszcze tu k***a wrócimy z Olem!

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywienia, lider w regeneracji DPF.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
6: Pamiętasz ten moment? Gdzieś w lesie. Palce całe fioletowe od jagód. I to ciągłe podjadanie zamiast zbierania. Na świeże jagody czekamy cały rok. Dlatego, kiedy tylko pojawią się w sezonie, trafiają do naszych pierogów. Całe owoce. Po prostu świeże jagody zamknięte w cienkim cieście. Świat pierogów. Bez zbędnych dodatków. Po prostu prawdziwe. Leszno, Konstytucji 3 maja 9, Kaufland oraz Galeria Starówka Wróblewskiego 8.
7: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team.

0: Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów. Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Dzisiaj w pogodzie też jeszcze może być dynamicznie, jeszcze może pojawić się burza, opady deszczu też w opcji na dzisiaj. Na termometrach mamy 19 na plusie, maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Te kolejne dni, no też takie niezbyt ciepłe, słonecznie i do 26 będzie w czwartek, potem już chłodniej.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
3: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Okręgowy Urząd Górniczy wyjaśnia niebezpieczną sytuację z kopalni Sośnica w Gliwicach. W nocy pod ziemią wykryto wzrost stężenia tlenku węgla. Konieczna była ewakuacja górników, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
4: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
3: A rejon zagrożenia jest dziś wyłączony i nie odbywają się tam prace. Dwa śledztwa po śmierci kolarzy. Do tragedii doszło w weekend podczas zawodów kolarskich Poland Bike Marathon. Do mety nie dojechało dwóch zawodników.
5: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich. I tego dotyczą te zarejestrowane dwa postępowania.
3: Informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W piątek zaplanowano sekcję zwłok kolarzy. Organizatorzy zapewniają, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej temperatury. A wieczorem kolejne rozstrzygnięcia w 1:16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 18:00 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Z kolei o 22:00 Belgia zagra z Senegalem, za to o 2:00 w nocy mecz USA z Bośnią i Hercegowiną.
6: Śmiało możemy powiedzieć, moi drodzy, że mamy rok 2026 i pół. No w końcu 1 lipca, 10:00, 2:00 na zegarach. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Gramy wam najlepsze hity na czasie. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to taki hit od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret za kilkanaście minut. Za chwilę też Kygo, Khalid, a teraz Smola z tej Doda. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: David Guetta, Kid Cudi, hit zawsze na czasie, czyli Memories na naszej antenie. Memories, wspomnienia. A Żyćko to przecież nic innego jak kolekcjonowanie wspomnień. Najlepiej, jeśli tych najfajniejszych, no to my was chcemy w ten weekend mocno wyposażyć w fajne wspomnienia podczas SK, Karniaki, Cup, wielki finał na PGE Narodowym. I oczywiście, że chodzi o to, że będzie można postawić stopę na murawie PGE Narodowego. Oczywiście, że walor sportowy i 10 tysięcy złotych dla zwycięzcy jest ważny, ale ten walor pozasportowy, spotkanie Sławka Peszko, no i pogoda. On w ogóle powiedział dzisiaj rano, nie wiem czy słyszeliście, przed 9 był na antenie Radia SK, powiedział, że się przygotował, że będzie rozmawiał z wami, no, a później będzie dobranoc i cześć. Jakoś w to nie wierzę, bo kolejny walor to jest ten pozasportowy, który będzie miał miejsce w loży VIP. Będziemy oglądać jeden z meczów mundialu. I uwaga, bo my wciąż mamy to jeszcze jedno miejsce. Trzeba tylko rozszyfrować i ja będę do was oddzwaniał naprawdę niedługo. Co kryje się za gwizdkiem? Szukamy jednego słowa.
1: Trener zawsze powtarzał: Peszko, najpierw a potem reszta.
0: Od czego sportowcy zaczynają? Już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Zgłaszajcie się na SK.pl i w aplikacji Radio SK. Za chwilę Damiano Dawid u nas.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na SK.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
9: SK. Nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
15: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
16: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
17: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
18: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
17: Oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Trudno wskazać faworyta.
17: Spróbuj, może tobie się uda.
18: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Autogrup zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Autogrup. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
21: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
22: Zalej i jedź dalej.
21: Wifon. Liczy się tylko on.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
25: I po reklamie.

się wszyscy! Jak wspominali podczas swojej wizyty u nas na antenie, nie raz próbowali coś napisać razem, ale do tej pory to się nie udawało, a to któremuś coś projektowo nie pasowało, bo było bardzo zajęte, albo numer jakoś nie siadł, no to ten siadł. I to powiedzenie lepiej późno niż wcale pasuje w tej sytuacji, jak ulało. Duet o miłości, która przyszła za późno, a może właśnie w idealnym momencie. W Radiu SK, Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiemy.

0: Madonna na antenie Radio SK i Hang Up, jeden z numerów zawsze na czasie. Z tego co czytałem, to kiedyś pieska miała na pewno, czy teraz ma to nie wiem, ale jakby miała, to mogłaby świętować, bo dziś Dzień Psa, a my w SC Dzień Psa, przypomnę, bo może nie pamiętacie albo nie wiecie, świętujemy przez cały tydzień, no bo SK nakarmi ci pieska. Na SK.pl piszecie, dlaczego to właśnie wasz pies jest wyjątkowy. No bo przecież taki jest i powinniśmy go nakarmić. 1000 zł na przysmaki, na smaczki, na karmę. To jest do wzięcia już jutro z samego rana. Somber do posłuchania już za chwilę. Homewrecker, a później coś od Sanach na antenie SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
17: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
18: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play. I po reklamie.
23: SK.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
5: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. W Wschowach Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
7: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
5: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: No i tak sobie będzie padać deszcz dzisiaj przez większą część dnia. Jutro za to słonecznie na 100% i zdecydowanie cieplej niż dzisiaj, do 26 stopni powyżej zera. 20 na plusie maksymalnie dzisiaj. Już tyle mamy osiągnięte. Pamiętajcie o parasolach, bo na pewno się dziś jeszcze przydadzą.
5: Sponsorem programu był Decathlon.
7: Eska. Eska. Summer.
8: Z Radiem SK wiecie, na jaką dobrą letnią imprezkę wyskoczyć w wolnym czasie. Przez całe wakacje zbieramy dla Was najlepsze propozycje w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już dzisiaj tłumy imprezowiczów zmierzają na lotnisko w Gdyni. Tam startuje Open Air Festival. Dzisiaj na scenie m.in. Zara Larsson. W Radiu SK gramy wiele jej hitów, na przykład Midnight Sun czy Lush Life. Artystka ma się pojawić na scenie około godziny 20. Wśród polskich artystów dzisiaj na scenie m.in. Vito Bambino czy Daniel Godson. Ale nie tylko w Gdyni jest dobra imprezka. Od jutra bardzo wakacyjnie będzie też w Płocku. Tam startuje Polish Hip Hop Festival z największymi polskimi gwiazdami rapu. Zagra między

0: poznańskiej policji droga jest zablokowana. Dziś sąd znów rozpatruje sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie obrony na orzeczenie z 5 lutego. Wtedy sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec byłego ministra sprawiedliwości. A przypomnę, bez decyzji o areszcie ekstradycja polityka z USA nie będzie możliwa. Groźne burze przechodzą przez Polskę po ulewach. Problemy pojawiają się na przykład w Bydgoszczy. W placówkach ZUS-u doszło do awarii prądu. Na miejscu można złożyć wnioski i pobrać formularze, ale na tym koniec.
1: Weszłem tylko i wyszłem, bo jest wszystko zalane i tam nie ma serwerów, wszystko nie działa, nie?
2: I co mówią?
1: Że jak naprawią, to będzie wszystko w porządku.
0: No, usłyszał reporterski od jednego z mieszkańców. Do czasu usunięcia awarii ZUS zachęca do korzystania z platformy ESUS i aplikacji mobilnej. A za godzinę początek kolejnych tenisowych emocji w Londynie. Hubert Hurkacz rozegra mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalem polskiego tenisisty będzie Sebastian Hofner.
3: Jezus Maria, o co nam może chodzić, no? Od czego sportowcy zaczynają? To jest to słowo, które ukryte jest pod gwizdkiem u Sławka Peszko. Przypomnę, kompletujemy drużynę. Zostało już tylko jedno miejsce w finałach SK Karniaki Cup. To za chwilę. Teraz Tenis Swims, Michał Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: panowie z Bausa, Magnetic na antenie Radio SK. Bausa byli z nami podczas SK Live Remix. Dla wszystkich fanów SK Live Remix już za kilkanaście minut będę miał naprawdę, naprawdę fantastyczne wieści, ale najpierw...
1: SK Karniaki Cup.
0: Ale najpierw my wciąż szukamy 11 osoby do powołania do naszego teamu, który będzie walczył o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym już w sobotę. Kajetan, cześć, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Słuchaj, tobie liczba 11, właśnie, ona faktycznie towarzyszy ci w życiu, czy ty tylko taką ideologię dobudowałeś?
2: Nie, no towarzyszy. No urodziłem się, wiadomo, w listopadzie, to jest 11 miesiąc.
0: Okay.
2: Moja małżonka,
0: aha,
2: wprawdzie urodziła się w grudniu, ale urodziła się 11 dnia.
0: Okej, dobra.
2: Do tego jeszcze moja starsza córka urodziła się dokładnie w urodziny mojej żony, także 11.
0: Okej.
2: Do tego starsza córka o godzinie 11.
0: Dobra.
2: No dobra. I jeszcze po drodze miałem okazję mieszkać dwa razy pod numerem 11, także no wszystko się zgadza, mamy godzinę 11.
0: No właśnie, dzwonię do ciebie chwilę po 11, tutaj naprawdę się bardzo, bardzo dużo zgadza. Ale słuchaj, dobra, masz żonę, ale rozmawialiśmy o tym. Która to twoja żona?
2: Żona Anna.
0: A która?
2: Pierwsza.
0: No to gdzie tam do 11 jeszcze, no? No ale dobra, dobra. Jest jeszcze czas. Mój drogi, czy ty słyszałeś zagadkę, którą ma Sławek Peszko, wygwizdane jedno słowo i czy jesteś gotów? Ja jeszcze mogę tylko sprzedać ci odpowiedź. To jest jedno słowo. Od tego sportowcy zaczynają.
2: Jestem gotów.
0: Dobra, no to ja puszczam dźwięk. Ty masz 3 sekundy na to, żeby udzielić poprawnej odpowiedzi.
3: Trener zawsze powtarzał: Peszko, najpierw, a potem reszta.
2: Rozgrzewka. Rozgrzewka.
0: Ale przed.
2: Rozgrzewka.
0: Czy to nie był falstart? Poczekaj, musimy sprawdzić, czy nie było falstartu i czy odpowiedź jest dobra.
3: Trener zawsze powtarzał: Peszko, najpierw rozgrzewka, a potem reszta.
0: Tak jest! Mimo falstartu, mój drogi, gdyby to była lekkoatletyka, to może bym tego nie uznał, ale to są karniaki. Brawo, brawo, brawo. Gratulacje.
2: Jezus, nie wierzę. Mogę, przepraszam.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Jestem ciekaw, jaką ty minę miałeś, jak wydawałeś z siebie ten dźwięk, naprawdę. Ale być może zaprezentujesz to po raz kolejny już w sobotę na PGE Narodowym. Finał SK Karniaki Cup. Będziesz walczył o 10 tysięcy złotych, a na ten moment to ja już ci serwuję nocleg w stolicy dla dwóch osób i jeszcze kieszonkowej. No i oczywiście potem SK Karniaki Cup będzie afterek ze Sławkiem, no. I on te wszystkie anegdotki nam oczywiście sprzeda. Dobrze, z kim się wybierasz?
2: Z ukochaną małżonką.
0: Tą pierwszą, dobrze, fantastycznie. Chyba, że już tą drugą, nie, z pierwszą, dobra.
2: Nie, okay. z pierwszą.
0: Do zobaczenia w sobotę. Moi drodzy, Kajetan dołącza do naszej ekipy, do naszej kadry i będzie walczył już w sobotę na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. SK Karniaki Cup, ta część z powołaniami już za nami, ale emocji nie zabraknie już w sobotę.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Dostaniesz gratis.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Coldplay i Paradise na antenie Radio SK. To będzie prawdziwy raj dla wszystkich fanów muzyki tanecznej, dla wszystkich fanów projektu SK Live Remix i dla wszystkich fanów po prostu EDM. SK Live Remix, moi drodzy, wróciło, to już wiecie, w piątki, a teraz jeszcze przez całe wakacje, a może i dłużej, zobaczymy, będzie dla was również w nocy z soboty na niedzielę od północy. W piątek startujemy o godzinie 20, w nocy z soboty na niedzielę o północy i bez zmian będzie Armin Van Buuren, między innymi też Lost Frequencies, Robin Schulz, Bausa, Meduza, Steve Aoki, James Hype. Zdarzy się też na przykład coś od Alana Walkera, tak jak ostatnio, albo od Kygo. No i oczywiście w naszej aplikacji, którą macie do pobrania zupełnie za darmo, chociażby wchodząc na sk.pl, cały czas jest stream SK Live Remix i tam na przykład teraz Estate of Trance od Armina Van Burena, epizod 1279. To jest serial, który lubię. To jest serial, który szanuję. Thomas Gray za chwilę w Radiu SK, później u nas Daria Zawiałow. Radio
1: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 518-944-569.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: I po reklamie.

Naprawdę jest niesamowity ten numer. Z jednej strony jest taki do tańca, a drugi taki spokojny w miarę, no. Naprawdę. Niewiarygodna rzecz. Bardzo ładnie to Urzel zrobił. Moving for the Sun w Radiu SK tuż przed 12 po 12 godzina. Kolejna hitów na czasie na lato. Wiktor Waligura, 4 pory roku. Tak zaczniemy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na Was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. Dwa dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może Was zabraknąć.
5: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
6: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
5: A magazyny energii też mają?
6: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
7: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
8: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
9: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Na słoneczko w Lesznie dzisiaj raczej nie ma co liczyć, za to jutro pełnię słońca synoptycy zapowiadają i zdecydowanie wyższe temperatury, tak do 26 stopni powyżej zera nawet. Dzisiaj 20 już cieplej nie będzie, za to padać będzie, około 16 zacznie.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
17: Zbliża się południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Wielkie sprzątanie po nawałnicach na zachodzie Polski. Najbardziej ucierpiało województwo lubuskie. Strażacy interweniowali tam około 100 razy, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
18: Zdecydowana większość to są powalone drzewa, połamane gałęzie. Mamy kilkanaście uszkodzonych dachów.
17: A kilkadziesiąt zgłoszeń było też na Dolnym Śląsku. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Głogowa.
19: Pourywane gałęzie, drobne podtopienia czy zerwane dachówki. Strażacy na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali 46 razy. Na całym Dolnym Śląsku w dalszym ciągu do 19 obowiązuje ostrzeżenie.

Mocno zapraszamy, tam jest naprawdę, naprawdę ładnie. Będzie na pewno Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, oficjalna piosenka Mundialu 2026, a także Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie 12.1,5, a w Esce już wam grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Uwielbiam, jak ona to takie śpiewa swoje, takie I walk in so sexy. Kesha i TikTok, hity na czasie na lato w Radiu SK. A wcześniej oficjalny numer związany z mundialem, czyli Shakira, Burna Boy i Die Die. Wczoraj oglądałem pierwszą połowę Francja-Szwecja. No i jak to przed meczem były hymny? Patrzę, tak wszyscy piłkarze patrzą w skupieniu w górę, w jeden punkt i śpiewają. Myślę sobie, to jest hołd, to jest powaga, to jest cześć oddana hymnowi. A potem było ujęcie z innej kamery i okazało się, że tekst hymnu jest wyświetlany na telebimach, w stronę których patrzyli piłkarze. Takie hymnowe karaoke. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, nareszcie wesce za moment, a później u nas Calvin Harris.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
6: Pamiętasz ten moment? Gdzieś w lesie. Palce całe fioletowe od jagód. I to ciągłe podjadanie zamiast zbierania. Na świeże jagody czekamy cały rok. Dlatego, kiedy tylko pojawią się w sezonie, trafiają do naszych pierogów. Całe owoce. Po prostu świeże jagody zamknięte w cienkim cieście. Świat pierogów. Bez zbędnych dodatków. Po prostu prawdziwe. Leszno, Konstytucji 3 maja 9, Kaufland oraz Galeria Starówka, Wróblewskiego 8.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: I po reklamie.

0: years down the road.
1: Alex Warren na antenie Radia SK. Carry You Home. I'll Carry You Home, czyli zaprowadzę cię do domu. No, niektórym w nocy z soboty na niedzielę przydałby się taki Alex Warren, bo jak mawia nasz ostatnimi czasy guru...
2: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć taksówkę.
1: SK Karniaki Cup z afterem w loży na PGE Narodowym już w sobotę. A skoro takie słowa mówi Sławek Peszko, to umówmy się, że to jest zapowiedź tego, co się będzie trochę działo tam, albo nawet obietnica tego, co się będzie działo. Bądźcie z nami i antenowo, i social mediowo, żeby poczuć klimat SK Karniaki Cup i wielkiego finału do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ja was do domu z kolei nie wysyłam, a do Energylandii. Rodzinne zaproszenie. Bardzo proszę, jeśli chcecie spróbować mnie przekonać, to można. SMS-owo 664-402-302 albo eskowy Messenger też jest w grze z głosówkami. Ariana Grande Z, za moment później Joe.
3: Radio SK.
1: The end of beginning.
3: Autopromocja.
4: Bo cieszy się na mój widok.
5: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
10: SK. Nakarmi ci pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
21: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.

0: Bledka wciąż w kapitalnej formie. Kolejny singiel i kolejny hit. Tańcz w Radiu SK tuż przed godziną 13. Będzie do czego potańczyć. Po godzinie 13 w Radiu SK hity na czasie na lato. Enrique Iglesias na pewno, a później coś od Dawida Podsiadło.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
2: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na Was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. Dwa dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może Was zabraknąć.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Mam nadzieję, że wzięliście dzisiaj do roboty ze sobą parasole, bo mogą się przydać, gdy wracać będziecie. Tak, od godziny 14 do godziny 22 będzie padać raz silniej, raz słabiej. I dodatkowo około 14 ma się znów pojawić nad Lesznem burza. Uważajcie na siebie.
4: Sponsorem programu był Decathlon.
6: Eska. Eska. Summer.
7: Jeśli lubicie czasem wyrwać się z domu i poszaleć na letniej imprezce, to jesteście w dobrym miejscu. SK zbiera dla Was najlepsze letnie wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz idealna propozycja dla tych, którzy w połowie lipca będą wypoczywać na Mazurach. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. W Giżycku pojawi się sporo gwiazd polskiego rapu, m.in. BDOS, Problem, Jan Rapowanie, Guzior, Kazbałagane czy Malik Montana. Impreza potrwa od 16 do 18 lipca. Opole nie ma czego zazdrościć. Tam powraca Opole Rap Scena. Zagra m.in. White, Young Leosia, Fukaj czy Kazbałagane. To 22 sierpnia, a na zakończenie wakacji będziemy mogli posłuchać hitów z początku lat 2000. 30 sierpnia w Warszawie Hype Summer Festival. Na letniej scenie progresji zagra m.in. ekipa Ozon, czyli autorzy słynnego Numa Numa Jej. Będzie też Lucenzo, znany z Danza Kuduro.
6: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polacy ranni w wypadku autokaru w Turcji. 12 turystów trafiło do szpitala po zderzeniu pojazdu z samochodem osobowym w Antalii. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Informacje z Turcji zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Do wypadku doszło około 5 rano czasu lokalnego w Antalii, jednym z najpopularniejszych tureckich kurortów. Autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. Jak poinformowało MSZ, 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z placówkami medycznymi oraz organizatorem wycieczki i monitoruje sytuację. Według tureckich mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe służby.
8: Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza, czy kamienica nadaje się do zamieszkania. To po tym, jak w ogniu stanął budynek w Świnoujściu. 70 osób zostało ewakuowanych. Na szczęście

przypomnę, u nas Dzień Pieska. Świętujemy przez cały tydzień, bo SK nakarmi ci pieska. Szczegóły macie oczywiście na sk.pl i w naszej aplikacji. Będzie Dawid Podsiadło i Sezon, będzie m.in. Swedish House Mafia, Kuba i Kuba, a także Dua Lipa. Na początek obiecany Enrique Iglesias, Duele El Corazon, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Piękny numer na antenie Radio SK. Pierwszy dzień lipca, połowa roku to również czas zmian w prawie. Na przykład przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5-3,5 tony muszą stosować inteligentne tachografy drugiej generacji od dzisiaj. Decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane na nowych zasadach. A mnie najbardziej interesuje zmiana w aptekach, bo do tej pory wystarczyło wykupić... No co, no... W takim już wieku jestem, że mnie apteki interesują, no... Część z was pewnie też. Wystarczyło wykupić pierwsze opakowanie leku na receptę, aby kolejne można było odebrać wyłącznie w tej samej aptece. Od dziś to ma się zacząć zmieniać i będzie można wykupić kolejne opakowania w innej aptece. Ma się zacząć zmieniać, bo to będzie wdrażane stopniowo. Nie każda apteka już od dziś będzie obsługiwała te funkcje. W ogóle apteka okazuje się, że musi się zgłosić chęć udziału w tym programie, żeby rzeczywiście można było w jednej aptece kupić jedno opakowanie, a w drugiej aptece drugie opakowanie. To są bardzo ważne rzeczy w moim wieku, naprawdę. Ale zdecydowanie wiadomo lepiej, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dbać o zdrowie, ruszać się i tak dalej. Dlatego przypominam, że wysyłam was do Energylandii. Rodzinne zaproszenie wciąż do wzięcia. Za chwilę będę w tym temacie oddzwaniał. Spirit House Mafia za moment muzycznie, a później wesce obiecani. Kuba i Kuba. Radio
1: SK. Reklama. Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
2: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
1: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
8: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar. Leszno Gronowo, Stawowa 6. 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Tak do końca, do ostatniego akordu. Pięknie do pianina na koniec brzmi. Pink i Nate Russ, Just Give Me A Reason. Powodów daliście mi mnóstwo, żeby dać wam zaproszenia do Energyland. I rozdajemy je, rozdajemy. Konkretnie w tym programie to ja, ale jutro z samego rana też będzie można zgarnąć. Iwona nawet tutaj miała chór, który chciałaby ze sobą zabrać.
1: Dzieciaki, co powiecie na wypad do Energylandii?
2: Tak!
1: Rodzina wielodzietna zgłasza się na wypad do Energylandii 2 plus 3. A co wy na to, jakbyśmy wygrali?
2: Super!
0: Wcale nie zabrzmiało, jakby było wyreżyserowane, ale jestem przekonany, że jak już będziecie w tej Energylandii, bo będziecie, to nie będzie super, tylko super! Rodzinne zaproszenie. Iwona, jest wasze. Ebony Harris w Radio SK za moment, a później Sanach, Wesce.
3: Radio SK.
0: Super!
4: Autopromocja.
5: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
6: 100 metrów od sceny!
7: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
11: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
10: A magazyny energii też mają?
11: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. I po reklamie.

0: jakie to jest dobro. Naprawdę. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Repeated w Radiu SK tuż przed godziną 14. Właśnie patrzę na filmik, jak po warszawskim Wawrze, po ulicy, biegnie sobie, a raczej skacze kangur. Taki najprawdziwszy. I to nie jest AI. Ja rozumiem zmiany klimatu, ale to już chyba trochę przesada. No chyba, że po prostu skoczył coś załatwić. Więcej o tym w newsach o godzinie 14. Za chwilę też wrzuć na luz. No i oczywiście kolejne hity na czasie. Będzie Kygo i Khalid i Save My Love zaraz po godzinie 14. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 10. Cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
0: Kasia Myślerska z wami za chwilę. A ja tylko skoczę coś załatwić.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Masz stary pojazd?
5: Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: Pamiętasz ten moment? Gdzieś w lesie. Palce całe fioletowe od jagód. I to ciągłe podjadanie zamiast zbierania. Na świeże jagody czekamy cały rok. Dlatego, kiedy tylko pojawią się w sezonie, trafiają do naszych pierogów. Całe owoce. Po prostu świeże jagody zamknięte w cienkim cieście. Świat pierogów. Bez zbędnych dodatków. Po prostu prawdziwe. Leszno, Konstytucji 3 maja 9, Kaufland oraz Galeria Starówka Wróblewskiego 8.
1: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na Was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. Dwa dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może Was zabraknąć.
2: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
3: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: No dzisiaj jeszcze może się różnie potoczyć w pogodzie. Jeszcze burzowe klimaty, opady deszczu momentami intensywne. Natomiast od jutra troszkę zmiana klimatu na bardziej wakacyjny i letni ze słoneczkiem z wyższymi temperaturami do 26 stopni powyżej zera.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: SK.
10: SK.
11: SK wie, jak dobrze wykorzystać wakacje. Codziennie dajemy Wam znać, gdzie jest dobra letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Od dzisiaj Gdynia będzie jednym z najgłośniejszych miejsc w Polsce. Czas na pierwszy dzień openera. I na początek światowa gwiazda, którą często słyszycie w radiu SK, na przykład w hicie Midnight Sun. Na openerze zagra Zara Larsson. Wśród polskich artystów warto wypatrywać na przykład Vito Bambino. Jutro w Gdyni zagra m.in. Calvin Harris czy Sobel. Wakacyjna imprezka szykuje się też w najbliższy weekend w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Tam zagra sporo gwiazd polskich muzyki z różnych pokoleń, m.in. Kizo, Zalia, Trips, Kuba i Kuba, Warius Manks czy Królowa Maryla Rodowicz. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, wstęp darmowy. I przypominam, w te wakacje do Polski przyjedzie najpopularniejszy łysy artysta na świecie. 23 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra Pitbull.
9: SK.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polscy turyści po wypadku w Antalii bez ciężkich obrażeń. Konsul RP pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki. Informuje MSZ po wypadku, do którego doszło dziś około południa.
14: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali.
13: Podaje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. W wypadku zginął kierowca samochodu osobowego, który był obywatelem Turcji. Trwa usuwanie skutków nawałnicy w Bydgoszczy. Zalane są posesje, piwnice i garaże podziemne. Woda pojawiła się też w centrach handlowych i szpitalach.
15: No to pracowite godziny dla strażaków. Interweniowali w Bydgoszczy 130 razy. Najczęściej byli wzywani do zalanych piwnic i garaży podziemnych.
16: Interweniowaliśmy również w budynkach szpitalnych. Tutaj też mówimy o zalaniach kondygnacji podziemnych. Nie zaistniała konieczność ewakuacji.
15: Mówi strażak Karol Smasz. Podniósł się poziom brdy. Woda zalała bulwary nad rzeką. Nurt zepchnął też popularną w mieście barkę Lemara.
17: Podniósł się stan wody. Widać, się barka przekrzywiła.
15: Studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody, dlatego w wielu miejscach zalane zostały ulice i chodniki.
13: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. I jeszcze nietypowa sytuacja w warszawskim Wawrze. Do sklepu rowerowego wskoczył kangur. Zwierzę uciekło z pobliskiego ośrodka. Pracownicy sklepu zachowali zimną krew i złapali torbacza, tak by nie zrobił sobie krzywdy. Na miejsce jedzie jego właściciel, który ma przetransportować zwierzę do domu.
10: Rzuć na luz!
18: Jak to było nawiązując do tego kangura w Warszawie? Mamo, chcę do Australii. Mamy Australię w domu. Trochę na termometrach też. Minuta po godzinie 14. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To zagram wam już teraz w Radiu SK. 14, czyli można wrzucać na luz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: to Antwer i 55 Ultra Talk to You w Radiu Łaska 18 minut po godzinie 14. Nasz mózg złe rzeczy, które słyszy, pamięta nawet przez kilka lat, a komplementy pamięta, uwaga, jedynie przez 30 dni. Podobno są na to badania, które, mówiąc kolokwialnie, rozwaliły mi głowę, bo to by wiele rzeczy w naszym życiu wyjaśniało. I rzeczywiście jest tak, że to, co złe, chyba się dłużej odkłada, a to, co dobre, no trwa tylko chwilę i szybko o tym zapominamy. Wszystko to jest ewolucja. Nasz mózg te złe rzeczy traktuje jako zagrożenie, które sprawia uruchomienie mechanizmu uciekaj albo walcz. Czyli w naszej głowie włącza się czerwona lampka, która powoduje, że dużo dłużej się nad tym, co złe, skupiamy. Wnioski? No trzeba nam, nawzajem, sobie i innym ludziom fundować mnóstwo komplementów każdego dnia. Panowie, panie, to do was a propos waszych drugich połówek. No i to też wyjaśnia, dlaczego najczęściej jesteśmy sobie w stanie przypomnieć, że on albo ona 15 maja 2017 roku o godzinie 21:24 powiedziała, że ta sukienka albo te spodnie to jednak nie pasują. A to, że powiedziała, że wyglądamy ładnie wczoraj, to jakoś tak szybko nam umyka.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcę

0: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej.
4: Wifon. Liczy się tylko on.
6: I po reklamie.

0: hit, który ma się świetnie. Hi-Fi Superstar, Wet Fingers w Radiu SK, 22 minuty do 15. Powiedz mi, jak się czujesz, a powiem ci, czy będziesz długo żył. Jak się okazuje, niekoniecznie to, co mówią nam badania, ale nasz subiektywny wskaźnik stanu zdrowia, czyli nasze poczucie tego, jak się czujemy, mogą nam wydłużyć życie. Zostały przeprowadzone takie badania, które pokazują, że im lepiej my sami uważamy, że się czujemy i im lepiej my sami oceniamy nasz stan zdrowia, tym mamy szansę na długowieczność i po prostu tych lat nam do licznika życia dochodzi i dopływa. Jak to działa? No chyba po prostu nastawienie ma znaczenie i tutaj jest klucz do sukcesu. Rzeczywiście sporo osób w tym badaniu przebadano, więc być może jest to jakiś wyznacznik tego, jak powinniśmy sami o sobie myśleć, żeby żyć jak najdłużej. Patrząc na to, to w Polsce powinniśmy naprawdę być długowiecznym narodem. Bo jak człowiek dowie się, ile lat podkreślam, ma czekać na wizytę do specjalisty na NFZ, to od razu mówi sobie, nie, ja się właściwie to czuję dobrze, jestem całkiem zdrowy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku
4: i zgarnij 1000 zł na smaczki.
5: SK, nakarmi ci pieska.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
14: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
25: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh.
24: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: I po reklamie.

0: Kiss and Go, Fire, Fire, Rod Łezka. Tuż przed 15? Po 15 dalej wrzucamy na luz. Ja wrzucam. Wy, mam nadzieję, też razem ze mną przekażcie szefowi.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Burza dzisiaj jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Jeszcze można się spodziewać grzmotów, błysków, oby nie jakiegoś gradu, bo wiadomo, że to jest największy koszmar senny chyba każdego właściciela fajnego auta, że przyjdzie gradobicie i zniszczy auto. Jutro będzie lepiej, bez deszczu, ze słoneczkiem i do 26 stopni powyżej zera.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prezydent zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej, dowiaduje się Radio SK. Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, która jest kluczowa dla rządowej koalicji. Jak donosi reporter SK, jeszcze dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. O 16.30 z prezydentem spotka się posłanka PSL Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. A jak sama podkreśla, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji niż sam prezydent.
24: Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę, że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę.
23: powiedziała Esce Urszula Pasławska, a w ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat. Pod koniec maja zyskała większość w Sejmie. Wypadek podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. W miejscowości Kików ciągnik przewrócił się na 14-letnią dziewczynkę. Nastolatka wykonywała prace rolne wraz z ojcem i bratem. Niestety mimo szybkiej pomocy dziewczynki nie udało się uratować. Dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja i prokurator. I na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4, a w trzeciej rundzie turnieju w Londynie zagra z Tomim Paulem.
0: Ja tylko ostrzegam, że ten Wimbledon to jeszcze trochę potrwa. Iga Świątek gra swój kolejny mecz jutro. Dobra pora na to, żeby nauczyć się punktowej tenisa, tenisowej punktacji. Jezu, nawet samo słowo już przez gardło nie przechodzi. Choć od razu ostrzegam, proste, a nielogiczne to nie jest. Minuta po 15. O rzeczach nielogicznych też wam za chwilę trochę opowiem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

0: Zocharia and the Dusty Carries w Radiu SK 13 po 15. Sezon konkursów na najpiękniejsze balkony, jak sprawdziłam, trwa w najlepsze, bo wiele miast, gmin, miejscowości właśnie takie konkursy urządza. Od razu mówię, od dziś nie mogłabym wziąć udziału w takim konkursie, dlatego że w moim bloku rozpoczął się generalny remont wszystkich balkonów 1 lipca. Jeżeli ktoś uważa, że to może nie jest najlepszy pomysł, to ja tylko powiem, że no cały blok się trzęsie, bo panowie zrywają płytki młotami pneumatycznymi. Informacja o tym remoncie pojawiła się tydzień temu, więc przygotowane już na sezon balkony trzeba było opróżnić. No a do tego na tym balkonie teraz nie da się spędzać czasu, no bo jest tam generalny remont. I sami panowie remontujący te balkony chyba łatwego życia nie mają, dlatego że praca na nasłonecznionych balkonach w 30 stopniach do najłatwiejszych nie należy. Ja wiem, że w Polsce jest takie podejście, że wakacje i urlop równa się remont zawsze i wszędzie, ale ktoś tu chyba sobie wziął to za bardzo do serca. Jeżeli coś was ostatnio zaskoczyło, pozytywnie, negatywnie, to bardzo proszę, eskowy messenger, otwarty, głosówki, przyjmę wszystkie, bo chyba nic mnie już w naszym pięknym kraju naprawdę nie zdziwi.
1: Radio SK. Autopromocja. 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. 2 dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może was zabraknąć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Wstawał się w SC.
1: Ale do tych rzeczy, które was ostatnio zaskoczyły, to za chwilę wrócimy w Radiu SK. 28 po 15 wrzucamy na luz, ale wrzucamy też nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Tego pana znacie bardzo dobrze. Nazywa się Gromi i gościł nieraz na naszej antenie. Był też swego czasu na Eurowizji. A teraz wraca z nowym numerem. Ten numer ma 3-literowy skrót, który bardzo łatwo da się rozszyfrować. FLH, czyli Feels Like Home, a więc czuję się jak w domu. Za to trzymam kciuki. Was wszystkich, tylko w pracy nie za bardzo się czujcie jak w domu, bo jeszcze tam za długo zostaniecie. Gromi premierowo już teraz u nas.

0: Jason Derulo, Want to Want Be w Radiu SK, 25 minut do 16, wrzucam dzisiaj razem z Wami na luz i pytałam Was, czy ostatnio wydarzyły się rzeczy, które Was zdziwiły albo zaskoczyły w sposób pozytywny lub negatywny. Jest Ewa.
1: Hej, właśnie kieruję i dziwi mnie, jak można jechać bez klimy. Akurat mi się zepsuła, więc jadę i się rozpuszczam. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: Tak, gdyby ktoś nas słuchał, kto jeździł już samochodem dobrych kilkanaście lat temu, jak nie więcej, to powiedziała kiedyś bez klimatyzacji, bo nie było, to jeździliśmy. Nie zdziwiło także nagłówek, który właśnie przeczytałam, o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w klubie w Chicago z dziewiątką, dlatego że taki numer oddał mu już inny zawodnik, który w tym klubie gra i taki numer dotychczas nosił na koszulce. Ciekawa jestem, czy sam się do tego zgłosił, czy może sam się zgłosił, bo został do oddania tego numeru wybrany.
2: Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzisiejszy triumf ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: Ale Farben, Rene Miller, Body Talk w Radiu SK, 6 minut do 16. Nagrała się Ewa wcześniej, że ją zdziwiła dziś zepsuta klimatyzacja, a propos zdziwień różnych, no bo jedzie i się rozpływa. I dużo przyszło głosowych w odpowiedzi do Ewy, w sumie trochę takich jak się spodziewałam, Wojtek będzie przedstawicielem całej grupy. Uwaga, Wojtek.
1: Zdrowiam koleżankę, która się wypowiadała odnośnie zepsutej klimatyzacji. Ja jeżdżę Iwekiem już 2 lata z zepsutą klimatyzacją i jakoś trzeba sobie radzić. Pozdrawiam.
0: Ja w ogóle uważam, że jakoś trzeba sobie radzić. To powinno być motto życiowe każdego Polaka, bo my sobie zawsze jakoś radzimy. 2 lata? No jak się nie dało naprawić na trytytkę albo taśmą klejącą, to znak jest taki, że trzeba się do stanu rzeczy przyzwyczaić, bo prowizorka trwa w naszym kraju zdecydowanie najdłużej. 16 za chwilę na zegarach po 16:00 gramy w tabu. Będzie też nareszcie od męskiego grania orkiestra tegorocznego w Radiu SK.
2: Sponsorem programu była firma

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Pamiętasz ten moment? Gdzieś w lesie. Palce całe fioletowe od jagód. I to ciągłe podjadanie zamiast zbierania. Na świeże jagody czekamy cały rok. Dlatego, kiedy tylko pojawią się w sezonie, trafiają do naszych pierogów. Całe owoce. Po prostu świeże jagody zamknięte w cienkim cieście. Świat pierogów. Bez zbędnych dodatków. Po prostu prawdziwe. Leszno, Konstytucji 3 maja 9, Kaufland oraz Galeria Starówka, Wróblewskiego 8.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w 2 lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Jak sobie stoicie w jakimś koreczku teraz w Lesznie Niewielkim, gdzieś przy stacji benzynowej, to możecie rzucić okiem na to, co tam się pozmieniało. A pozmieniało się niestety nie po myśli kierowców, czyli ceny poszły w górę i to ponoć nie jest koniec wzrostów. Oby to się nie rozpędziło. Jutro dużo słońca i zdecydowanie cieplej, do 26 na plusie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Były prezydent Kalisza wśród zatrzymanych, dowiaduje się Radio SK. Mamy nowe informacje dotyczące głośnej akcji CBA w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów. Chodzi o byłego prezydenta Kalisza Grzegorza S. i byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
15: Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymani poszli na pełną współpracę z prokuratorem i dlatego są na wolności, a nie w areszcie. Były prezydent Kalisza oraz byli funkcjonariusze CBA to osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów i wywierali bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania przetargowe.
14: Uwaga, utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów między Lęborkiem a Słupskiem. To z powodu awarii zasilania sieci trakcyjnej. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a służby techniczne pracują nad usunięciem usterki. Dziś wystartował cyfrowy magazyn SK Story. W serwisie znajdziecie wywiady, reportaże, newsy ze świata muzyki i popkultury. Materiały uzupełniają zdjęcia, wideo i interaktywne formaty. A pierwszymi bohaterami są Roxy Węgiel i jej mąż Kevin Mgley, którzy opowiadają o wspólnej pracy, relacji i życiu po ślubie. A całość znajdziecie na Story. SK.pl.
0: Rzuć na luz.
11: Rzuć na luz.
0: Rzuć na luz.
16: Rzuć na luz.
17: W Radiu SK.
18: A propos SK Story, gdybyście wy mieli jakieś story dziś do opowiedzenia, to ja bardzo chętnie wszystkie przyjmę. SK-owy Messenger, tam czekam na głosówki z waszymi historiami. Może coś się wydarzyło w tę środę, czym chcielibyście się podzielić ze światem. Minuta po 16:00 wrzucamy na luz. Dręcz już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: nie mówicie mi, że to nie jest idealna piosenka właśnie na trwające lato. 14 minut po godzinie 16, trzeci wymiar dla mnie masz Styla. Wrzucamy dzisiaj na luz. Pytam was, czy macie jakieś swoje historie do opowiedzenia, którym chcecie się podzielić na antenie radiowej, bo od tego jesteśmy. I jest. Jest i ona, na razie jedyna odważna Kasia, ale z jakże ważną informacją. Kasia?
1: Ja mam takiego newsa, że mi szczęka opadła. Mój mąż oznajmił, że się zwalnia z pracy i przechodzi na własną działalność gospodarczą. Nie wiem, czy płakać, czy się śmiać.
0: Kasia, jedno nie wyklucza drugiego. To się wtedy nazywa śmiech przez łzy i każdy, kto prowadzi działalność w tym kraju, wie dokładnie, o czym mówię. Gdybyście się chcieli jakąkolwiek swoją historią z dziś podzielić, to SKW Messenger i głosówki czekają.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie.
5: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
4: Whatever turns you on.
3: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
15: oferty! A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: I po reklamie.

może by tak pozdrowienia dla tych, którzy nie boją się zmian. Bardzo proszę, od tego jesteśmy. Wszyscy, którzy przechodzą przez jakieś zmiany, albo się ich nie boją, albo się na nie szykują, to są pozdrowienia dla was. Faruko, Pepas też z dedykacją dla was właśnie zagrali na 27 minut po 16. Wrzucamy na luz, a jeżeli ktoś się nie boi nie tylko zmian, ale nie boi się wyzwań, to ja zapraszam. Eskowy Messenger czeka, bo szukam chętnych, którzy zagrają ze mną w tabu. Proszę tam napisać swój numer telefonu i to, że chcecie na Eskowy Messenger, a potem będziemy próbować odpowiadać na pytania. To znaczy wy będziecie. Chodzi o to, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie na nie, ale nie używając słów, na literę, która jest dzisiaj literą zakazaną, a więc tabu. Jaka to litera, okaże się za chwilę. Czekam na wasze zgłoszenia. Dawid Podsiadło na Błysk gra teraz w Esce.

0: Raz ja ma, rację ma. Hot, czyli gorąco. Cały czas gorąco od Iny w Radiu SK. 25 minut do 17. Upały zalżeją i jeszcze będziemy tęsknić. Wspomnijcie moje słowa. Na razie jednak wrzucamy na luz. Jest z nami Kasia. Cześć, Kasia.
1: Cześć, witam.
0: Po pracy, przed pracą, po urlopie,
1: przed urlopem.
0: A, no to czyli odliczanie trwa. Najgorsze i najlepsze jednocześnie.
1: Tak.
0: Kasia,
1: tak.
0: Mam dla Ciebie kilka pytań do zadania i jest dzisiaj zakazana litera, której nie będzie można używać odpowiadając na te pytania. Dzisiaj ta litera to P jak piekielne upały. Czyli wykreśl sobie z głowy i lecimy.
1: Dobra.
0: 30 sekund, kilka pytań mam do Ciebie. Uwaga, czworonóg, który obchodzi dzisiaj swój dzień.
1: Dzisiaj swój dzień. Szczeniak.
0: Jakiej jesteś narodowości?
1: Germański.
0: Inaczej tenis stołowy.
1: Badminton.
0: Słynny Dawid wokalista. No, jest jeszcze taki na K na przykład.
1: Dawid.
0: Dobra,
1: Kaczyński?
0: Już prawie Kwiatkowski, uznajmy, że jest 1-1, nie padło na korzyść absolutnie żadnego. Kasia, nie będę Ci sprawdzać dowodu, czy naprawdę narodowość germańska tam istnieje, ale można było też powiedzieć, że najlepsza, bo wiadomo, że Polska w pewnych kręgach najlepszą narodowością jest. Tylko
1: tak.
0: Pamiętaj, żebyś dobry paszport zabrał, jak będziesz na te wakacje wylatywać, dobra?
1: Dokładnie.
0: A do Ciebie lecą gadżety już teraz, Radia SK.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Młoty kujące, wypożyczalnia. Piły mechaniczne, wypożyczalnia. Szlifierki, wypożyczalnia.
15: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
16: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.

0: telefon 518 944 569.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiane samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzisiejszy trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcję kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: I po reklamie.

0: Dlaczego ta piosenka nie jest hymnem mundialu? Tego kompletnie nie rozumiem. Hard to be humble, Mikołas i Trips w Radiu SK 7 minut do 7 minut do 17. Proszę dziś psa pogłaskać, zabrać na długi spacer, dać dodatkowego smaczka, dlatego że dzisiaj jest dzień psa i wszystkie czworonogi świętować powinny. Swoją drogą myślałam sobie o tym, czego moglibyśmy się od naszych psów nauczyć. No po pierwsze tego, żeby mieć trochę więcej dystansu do życia i do świata, dlatego że jak zauważyliście, psy się naprawdę niewieloma rzeczami przejmują. A po drugie, żeby być tak jak psy tu i teraz, bo one w ogóle nie wybiegają myślami ani w przyszłość, ani w przeszłość, tylko jak są z nami na spacerze, to właśnie są w 100% z nami na spacerze, a nie często tak jak my w telefonie. Łatwo powiedzieć w ogóle z tym byciem tu i teraz i z tym, żeby się nie przejmować, z dystansem do rzeczywistości, gdyby ktoś nie utrzymywał, tak jak ja utrzymuję swoje psy, dbał o moje jedzenie, spanie, akomodację tak zwaną za darmo, to raczej też nie miałabym wielu powodów do zmartwień. Po 17 wrzucamy na luz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być. Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Taki break pogodowy dość krótki, bo już jutro wrócą klimaty słońca i ciepełka, 26 stopni w cieniu ma być na termometrach w Lesznie, ale potem piątek, sobota i niedziela już tak w kratkę. Na drogach w Lesznie bez większych problemów, korki są, ale niewielkie, także życzę wam udanego popołudnia.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK.
13: A wiecie, że my w ESCE jesteśmy naprawdę dobrzy w organizowaniu wam czasu, ale w taki dobry sposób, pozytywny. Mati Puczyło, cześć, to jest SK Summer City. Jak zawsze mam dla was porcję tego, co warto zrobić. Zara Larsson, Vito Bambino, Zalia, Terry Swims i mogę tak jeszcze naprawdę długo wymieniać. Chociażby Sobel, Peggy Gu i wielu, wielu innych. Oni wszyscy już od dziś mogą pojawić się na scenie Open Air Festival. Ta impreza właśnie dziś ruszyła, potrwa do soboty. Tam też Martin Garrix, więc jeżeli macie ochotę na dobrą zabawę przy różnych brzmieniach, to zaglądajcie tam koniecznie. Jeżeli lubicie jednak rap polski i zagraniczny, to wpadnijcie na rap stację do Sławy od 8 do 11 lipca. Tam też będzie działo się bardzo dużo. SK też tam będzie, ja też tam będę, więc mam nadzieję, że do zobaczenia.
12: SK. SK. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle kosztował program ceny paliwa niżej. Wczoraj wygasły przepisy obniżające VAT i akcyzę na część paliw. Rząd ocenia, że program zakończył się sukcesem. Kierowcy narzekają już jednak na wyższe ceny.
16: Trzeba jednak więcej pieniędzy teraz poświęcać na paliwo, a nie na jakieś inne przyjemności, tak?
17: Wyjazdy na przykład nad morze będzie bardziej kosztowne, nie?
15: Paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Nowy sondaż partyjny. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 32%. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 27%. Wzrost poparcia notuje także ugrupowanie Sławomira Mentzena. Chce na nie głosować ponad 13% badanych, a szczegóły sondażu znajdziecie na se.pl. Wśród zatrzymanych w głośnej akcji CBA w sprawie nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów nie było byłego prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. W podanej wcześniej informacji błędnie zinterpretowaliśmy komunikat prokuratury, za co przepraszamy byłego prezydenta Kalisza. A w całej sprawie trzy osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych.
9: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: W Radiu SK!
19: Tradycja się już narodziła, więc nie będziemy udawać, że jest inaczej. Międzynarodowa Godzina Szczęścia, minuta po 17. Jeżeli pracowaliście do 17, to minutę temu powinniście byli z tej pracy wyjść, o co apeluję. Ja jeszcze zostanę. Dawid Podsiadło też będzie teraz w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Lubię tego pana. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wrzucamy na luz 14 minut po 17. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy jadą teraz gdzieś do domu, być może mniej jadąc, a bardziej stojąc przez na przykład korki. Przypominam, że dzisiaj Dzień Psa. Dla wszystkich tych, którzy psy mają albo po prostu lubią. Mówiłam o tym, że od psów moim zdaniem można nauczyć się takiego bycia tu i teraz i dystansu do świata, bo one się właściwie niczym nie przejmują. Ale Ania ma też swoją teorię na ten temat.
1: Kasia, ja bym powiedziała, że od psów powinniśmy uczyć się wierności i radości z małych rzeczy, bo im naprawdę wiele nie potrzeba, żeby się cieszyć, a nam ludziom zawsze mało.
0: I co do zasady się zgadzam, natomiast mam w domu czekoladowego labradora i dla niego każda liczba danych smaczków to będzie za mało.
2: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

ale to jest ładne. Kaśka Sochacka i Szum w Radiu SK. Mówienie samemu do siebie cechuje ludzi inteligentnych. Ha? Zaskoczeni? Ja nie do końca, dlatego że ja generalnie mam poczucie, że mówię tutaj, mówiąc do was, samej do siebie, dlatego że nie mam pojęcia, czy ktokolwiek po drugiej stronie słucha. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie, których cechuje wyższy poziom inteligencji, mówią sami do siebie, dlatego że mówienie samemu do siebie, albo monolog wewnętrzny, albo taki zewnętrzny, który świat też usłyszy, pomaga nam uporządkować myśli, podjąć szybciej decyzje, sprzyja koncentracji i lepszej organizacji własnego życia, więc po prostu czasem dobrze samemu do siebie pogadać. To już rozumiem, skąd wzięło się to powiedzenie, że mówię sama jej do siebie, bo dobrze sobie czasem z kimś inteligentnym porozmawiać.

0: Urzel Moving to the Sun, a także Ultranate to za nami właśnie na antenie Radia SK. O, ktoś ładne zdjęcie psa nam wysłał na SK-owy Messenger. Wydaje mi się, że to jest bulldog, na tyle, na ile znam się na psach. Klaudia wysłała, jeżeli macie ochotę, to ślijcie, niech się o waszych psach z okazji Dnia Psa dowiedzą absolutnie wszyscy, którzy Radia SK słuchają, więc i tak waszych psów nie zobaczą, ale im opowiem, że są ładne. To wszystko, co możemy zaoferować. A jeżeli macie ochotę, to wam jutro dowieziemy kampera z dostawą pod same drzwi. Do poniedziałku ten kamper będzie wasz, zatankowany, nawet zapakowany przekąskami, więc ściągajcie naszą aplikację, tam się zgłaszajcie, bo być może jutro dostaniecie swój gotowy plan na weekend. Damian David za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: dostaniesz gratis.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.

0: Gdzie jak będzie trzeba? Nie trzeba, można i bardzo się chce grać. To jest Łatwo Bank, Majko oraz Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia podobno się spełniają, chociaż większość marzeń się spełnia, tylko nie samych. Trzeba temu jakoś pomóc. Gdybyście mieli jakieś marzenia, to myślę, że Rafał Adamczak jest dobry w ich spełnianiu, prawda? Pokiwał nawet głową. A takie marzenie, żebym na przykład miała więcej urlopu. Poczekaj, bo nawet mikrofonu nie włączyło.
1: Mogę ci to jutro załatwić.
0: Obawiam się, że na stałe w takim układzie. Rafał Adamczak, imprezka już teraz w Radiu SK.
2: Sponsorem programu była firma

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
3: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
6: Bojanowo zaprasza. Już 3 i 4 lipca spotykamy się na Dniach Bojanowa. W piątek sceną zawładną Paweł Stasiak z największymi przebojami zespołu Papa D oraz Kubańczyk. W sobotę czekają na was koncerty Sławomira i Kajry oraz legendarnej Urszuli. Dwa dni występów lokalnych artystów, Wesołe Miasteczko i koncerty. Dni Bojanowa 3 i 4 lipca. Widzimy się na stadionie imienia Brunona Wawrzyniaka. Nie może was zabraknąć.
7: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
12: Nie ma szans na to, żeby w weekend, który już gdzieś tam majaczy na horyzoncie wydarzeń pogodowych, zrobiło się mocno upalnie i słonecznie, wręcz przeciwnie, tak od 21 do 23 na plusie, najcieplej w te dni, które przed nami, będzie jutro 26 stopni powyżej zera i dużo słońca.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Eska. Eska.
14: Dobry czas jest wtedy, kiedy spędzacie go dobrze. Mati Fuczuło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, a my na dobrym spędzaniu czasu naprawdę dobrze się znamy. I mam dla was propozycję na to, co możecie zrobić. Jeżeli macie ochotę na dobrą imprezę już od jutra, to wpadnijcie do Płocka. Polish Hip Hop Festival właśnie wtedy startuje, a tam PZ, Malik, Żabson, Jangle Osia, Sokół, Avi, Guzior, Kazba Łagany, Jankigi i wielu, wielu innych artystów, których doskonale znacie z anteny Radia SK, więc bądźcie koniecznie, no i bawcie się dobrze. Tym bardziej, że to od jutra, jeszcze przez kolejne dni. Ale to nie wszystko. Jeżeli chcecie poczekać nieco dłużej i też bawić się świetnie, to zajrzyjcie do Łodzi. Łódź Summer Festival, darmowa impreza. Tam Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Rudimental już niedługo. A kiedy jest niedługo? Od 24 lipca.
13: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na kolei pod Mińskiem Mazowieckim. Przy torach wybuch pożar traw. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej. Pociągi na odcinku Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotuń mogą być opóźnione lub kursować na skoconych relacjach. Roxy Węgiel i jej mąż Kevin Mgley pierwszymi bohaterami SK Story. Dziś wystartował nasz nowy cyfrowy magazyn. Znajdziecie w nim wywiady, reportaże i newsy ze świata muzyki i popkultury. Publikacje uzupełniają zdjęcia, wideo i interaktywne treści. A całość czeka na Was na story.sk.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
16: SK Sport News.
10: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera. Mecz trwał nieco ponad 2 godziny, a w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Amerykaninem Tomem Paulem. Przed nami kolejne spotkania 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Właśnie rozpoczyna się spotkanie Anglia – Demokratyczna Republika Konga. O 22:00 Belgia zagra z Senegalem, a za to o 2:00 w nocy mecz USA z Bośnią i Hercegowiną.
15: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
17: Imprezka.
18: To jest ta przyjemna część dnia, kiedy nikt nic nie musi, a każdy wszystko może. A przynajmniej mocno wierzę w to, że tak u Was jest. Ja jestem przygotowany wakacyjnie, letnio, z hitami na czasie. Smith & Tell i Swedish Dance Factory, oni rozpoczynają. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Wiadomo, że to duet, który swego czasu zawładnął totalnie, jeżeli chodzi o nasze serca i nastroje, wszystkim, co tylko mamy, oni zawładnęli. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK w naszej letniej wakacyjnej imprezce, 12 minut po godzinie 18, środa, 1 lipca, miesiąc jakże wakacyjny, chociaż z samej nazwy, prawda? Słuchajcie, ja chciałem od razu na początek zapytać was, jaki jest ten wymarzony wasz letni wakacyjny wieczór i co teraz najchętniej byście robili, a czego robić nie możecie? 6644202, tu SMS-y, ewentualnie głosówki tradycyjnie na naszym eskowym messengerze, a ja gram hit na czasie, tak żeby dobrze było, chociaż w tej kategorii. A kto trzyma zeską, ten wie, że zawsze tak jest. Teraz już Silver, później Lady Gaga w Radiu SK w naszej imprezce.

0: Są tacy, którzy twierdzą, że to jeden z najbardziej zmysłowych kawałków ostatnich lat. Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita w Radiu SK w naszej letniej, wakacyjnej imprezie, na jakie jest lato i taki sympatyczny, wczesny wieczór, 22 minuty przed godziną 19. No to takie zmysłowe różne rzeczy i sytuacje się albo rodzą, albo człowiekowi po głowie chodzą, prawda? Ja was zapytałem o pomysł na dobry, letni, wakacyjny wieczór, ale okazuje się, że też docierają do mnie, słuchajcie, bardzo radosne wiadomości. Tym razem to jest bardzo radosna informacja od naszej słuchaczki Moniki. Monika, halo, halo.
1: Eska, ja się właśnie dowiedziałam, że będę mamusią.
0: No to moi drodzy, nas tutaj, tej społeczności jeskowej, w takim razie okazuje się, że będzie więcej. Monika, serdeczne gratulacje od całej Eski. Oczywiście trzymamy kciuki. Jeszcze raz wijemy mocno brawo i wysypiaj się, bo wiadomo, trzeba, ale wiadomo też z drugiej strony, że na zapas się nie da.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
17: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
20: I po reklamie.

Tutaj między innymi Andrea Bocelli, DNA More Than a Game. Jeżeli chodzi o klimaty mundialowe, to ja tylko przypomnę Państwu, że właśnie zakończyła się pierwsza połowa meczu Anglia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia przegrywa po tej pierwszej połowie 0-1. Dziękuję, nie trzeba tego w żaden sposób komentować. Co za rzeczy się dzieją na tym mundialu. Przy okazji też, tak już zupełnie zmieniając temat na lżejszy, ja Was pytam o ten Wasz wymarzony letni wakacyjny wieczór. No może dla kogoś z Was to jest fajny wieczór na jakimś festiwalu. Open Air wystartował, wiemy o tym, mamy tam naszego człowieka, jest tam Michał Hanczak i z nim połączymy się o godzinie 19. Będziemy mieć gorącą relację z Openera, ale mam też nadzieję, że są tam nasi słuchacze, bo oczywiście my festiwalom sprzyjamy i w takim festiwalowym love, które dzisiaj też będzie po godzinie 20, tysiaka na to, żeby wyskoczyć sobie na jakiś dowolnie wybrany festiwal, komuś na pewno oddam, więc sprawdzajcie ten temat na sk.pl i tam do festiwalowego love się zgłaszajcie.

0: gratis. Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl / miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Minęła godzina 19, mamy środę, 1 lipca i to jest czas, kiedy światowe gwiazdy opanowują Gdynię, bo wystartował Open Air Festival, dzisiaj pierwszy dzień tej wielkiej imprezy. No i co ja tam będę gadał? Mamy tam naszego człowieka, z którym się łączymy w tym momencie. Michał Hanczak jest na miejscu. Hany, powiedz, jak tam pogoda?
4: Skoro zaczynasz od tego drażliwego tematu, jakim jest pogoda, to faktycznie przyznać trzeba, że upał jakby zelżał. Jest chłodno, ale pogodnie, no pochmurno, ale faktycznie na razie jakichś chmur deszczowych nie widzę na horyzoncie. Te prognozy mówią o deszczu jutro bądź pojutrze, ale może uda się te chmury deszczowe przegonić. Chociaż no, warto jednak zawsze pelerynkę przeciwdeszczową ze sobą mieć i ja taką mam, ale okulary przeciwsłoneczne też mam. Natomiast okej, no temperatura może niższa niż w ostatnich dniach, ale za chwilę będzie rosła z każdym kolejnym koncertem i to już od dzisiaj, bo dzisiaj na głównej scenie o 20:00 Zara Larsson, czyli zaraz tak naprawdę, Zara Larsson, której hity Midnight Sun, czy Lush Life, czy I Would Like rozgrzewały nie raz, nie jedną imprezkę i to nie tylko w Radiu SK. Także ja na te hity osobiście czekam i mnóstwo osób również, bo widziałem wiele osób, które rzeczywiście mają taką stylizację, która sugeruje, że przyjechały głównie na Zarę Larsson, czyli różowo, brokatowo, kwiatowo i tak dalej. Ale jeszcze dzisiaj też przed nami The XX czy Florence and the Machine, a więc naprawdę to późna, fantastyczne, zagraniczne gwiazdy się pojawią na tej scenie i otworzą ten festiwal na dobre. Jeszcze dzisiaj też całkiem mocna polska reprezentacja, bo choćby Vito Bambino późną nocą się pojawi na jednej ze scen. Od tego zaczynamy, no a przed nami 4 dni festiwalu. Mam nadzieję, że nie w deszczu.
3: Jak ja ci zazdroszę, ale trzymaj się tam, Hany, mocno, bo słyszę, że jakoś tak niemiłosiernie, a przynajmniej w ten mikrofon, wieje. Na openerze Michał Hanczak, z którym na pewno jeszcze w czasie tego festiwalu będziemy się łączyć. A jeżeli chodzi o naszą imprezkę...
1: Imprezka.
3: No to rozpoczynamy kolejną godzinę. Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja sobie tak pomyślałem, że nowość na wasze uszy w tej godzinie spadnie. To będzie nowy numer od Metznera, ale będą też te numery, które znamy. Thomas Gray, Rumors, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jeżeli teraz zupełnie z przypadku usłyszeliście te jakże fajne dźwięki, tak sobie myślicie, ciekawe, gdzie tak grają i co tak grają? No wejście tak grają, koniecznie podłączajcie się ich wydoeski. Ilanium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, tak nazywa się ten numer i takie hity dla was mamy właśnie w Radiu SK. Jak wygląda ten wasz wymarzony letni wakacyjny wieczór? O to pytam, wy odpowiadacie, wysyłając swoje głosówki na naszym SK-owym Messengerze albo pod 664 402 302, ale też pamiętajcie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Obiecałem tutaj nowość od Metznera i jak sobie tak analizuję twórczość tego gościa, to tytuły jego kawałków układają się w jakąś taką jedną historię, bo był numer zatytułowany Kto to? Później było Gotham, a teraz jest Kim jestem? No właśnie, właśnie. Nie wiem, czy tutaj się posłużyłem taką delikatną nadinterpretacją z tymi tytułami, czy rzeczywiście to jest specjalny zabieg stosowany przez Metznera.

0: z Januszem.
1: No cześć, jak wygląda wymarzony wieczór? Pewnie większość z nas gdzieś by chciała pojechać na jakiś fajny urlop, to dopiero w niedzielę. Natomiast dzisiaj jest upał, jest 30 stopni, czyli obecny trening biegowy, około dyszka do zrobienia i później wymarzona chwila rzucić się do basenu ogrodowego i schłodzić tak jak trzeba. To jest marzenie. Trzymajcie się, hej.
0: Trzymaj się, Janusz. Gratuluję tej wytrwałości w treningach mimo upałów, które jeszcze w niektórych regionach naszego kraju są, bo ta pogoda powoli będzie się zmieniać. Janusz, tak sobie pomyślałem, że pod te twoje treningi, jak ty jesteś taki wytrwały, eskowa butelka w sam raz do nawadniania będzie dobrym prezentem. Do tego jeszcze torbę dorzucimy eskową, tak żeby na ten wyjazd, który już w niedzielę dopiero. I jeszcze na pewno jakieś eskowe małe co nieco i taką paczkę przygotowuję i tobie, Janusz, wysyłam od deski. Mam nadzieję, że teraz się Janusz uśmiechnął jeszcze przed skokiem do basenu. A za chwileczkę mam nadzieję, że wszyscy się uśmiechniecie, bo będzie Teddy Swims i Mr. Know It All w Radiu SK w imprezce.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl / miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

To imprezka w Radiu SK, Martin Garrix i Ed Sheeran, Rip It już za nami. Za 15 minut będzie godzina 20. Z aurą w Polsce jest tak, że dość gwałtownie i szybko się zmienia, szczególnie ta letnia i wakacyjna i od upałów takich, kiedy naprawdę trudno żyć, przechodzi w dość gwałtowne zrywy burzowo, opadowo, ulewno, gradowe. W tej chwili z tego, co wiemy i z tych meldunków, które odbieramy, najgorzej jest i najbardziej gwałtownie na Śląsku, dlatego pozdrawiamy tych, którzy w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej, Mikołowa, ze Śląska Cieszyńskiego, Wodzisławia Śląskiego, ale też z Żywca. Tam rzeczywiście walka z żywiołem taka dość mocna, więc i mieszkańców, i naszych słuchaczy pozdrawiamy. Trzymajcie się. Wiemy też, że służby intensywnie pracują. Jeżeli podsłuchujecie nas gdzieś tam, być może w chwili odpoczynku albo w jakim, na trasie do jakiegoś dojazdu, to pozdrawiamy was gorąco i dzięki za waszą robotę. No i zagramy też dla was, bo od tego jest imprezka, nie tylko na te super fajne wakacyjne chwile, kiedy leżymy brzuchem do góry, ale też na te, kiedy tej roboty jest troszeczkę więcej. Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach, już teraz, później będzie Imagine Dragons w SC, w imprezce.

Moja wyobraźnia mi podpowiedziała, że ten numer byłby świetnym podkładem do jakiegoś pokazu laserowego. A może gdzieś kiedyś, jak zobaczycie Alana Walkera z Ava Max na żywo, to właśnie tak będzie. Fate. Tak nazywa się ten numer, to jest nowość na naszej playliście. W SC w imprezie tak wam właśnie zagrałem. Mam nadzieję, że mimo być może tego, że gdzieniegdzie pogoda teraz jest dość gwałtowna, to jednak czujecie wakacje i czujecie, że jest lato. 4,5 minuty do godziny 20, już po godzinie 20 dzwonię do kogoś z was w sprawie festiwalowego Love. Zgłaszajcie się jeszcze możecie na sk.pl. Tysiak na festiwale, a tych w kraju dużo do zgarnięcia.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpose.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
7: I po reklamie.
8: SK. SK. Summer.
9: Dzień dobry, w środę, dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, z lekkim niepokojem tak sprawdzałem, co tam się dzieje w Sławie, bo tam już budują scenę, a wiadomo, że nad powiatem skowskim przeszła mega burza. Stoi ta scena, nic się nie poprzewracało na szczęście i trzymam kciuki, żeby wszystko dotrwało do przyszłego tygodnia, do przyszłego weekendu, kiedy to 10. edycja jubileuszowa Rap Stacji wystrzeli. Wybieram się tam po kilkuletniej przerwie, chociażby dlatego, że mamy patronat medialny nad tym wydarzeniem. I co? No to tam cała plejada najlepszych polskich rap graczy i do tego basta. Rhymes jako headliner tego wydarzenia. Grubo będzie. Można też do Bojanowa w weekend najbliższy się wybrać. Zobaczyć na dniach Bojanowa Pawła Stasiaka chociażby i Kubańczyka w piątek i w sobotę jako gwiazdę wieczoru, ikonę polskiej muzyki rozrywkowej, Urszulę na scenie.
8: SK. SK. Summer City.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Muzyka się żyje.
12: 3 dni koncertów gwiazd, nadwiślańska plaża i wakacyjna atmosfera. Tak właśnie zapowiada się Polish Hip Hop Festival. Już jutro w Płocku rusza rapowe święto. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Jan Kleosia, Soku, Fuka i czy TD. Oprócz koncertów będzie też sporo darmowych wydarzeń na mieście. Impreza potrwa do soboty. SK też tam będzie razem z wami. A Roxy Węgiel otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Artystka została pierwszą gwiazdą SK Story. To nowy multimedialny magazyn Radia SK, który będzie ukazywał się co miesiąc. W pierwszym wydaniu wspólnie ze swoim mężem Kevinem udzielili bardzo szczerego wywiadu na temat swojej kariery i życia prywatnego. Napisali też swój artykuł o szczerości. Szczegóły znajdziecie na story.sk.pl.
8: Impreska.
10: Impreska.
8: Impreska.
10: Impreska.
8: Impreska.
12: Tymczasem ja imprezkowo czaruję dalej, bo to już 2,5 minuty po godzinie 20. Zaraz dzwonię do kogoś z was w sprawie festiwalowego love i komuś tysiaka na festiwale albo inne wakacyjne uciechy oddam. Zgłoszenie na sk.pl i dam też wszystkie szczegóły. A męskie granie orkiestra, tegoroczny hymn, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.
13: Radio.

0: Fire, Fire to jest tytuł tego numeru. Tak gramy w Esce, w imprezce. 14 minut już po godzinie 20. No i jeżeli chodzi o mundial, no to Anglicy przegrywali i ostatecznie mecz wygrali 2-1 z Demokratyczną Republiką Konga.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Electrovit.
0: Ale my teraz festiwale, mecze zostawiamy na boku, a festiwalami się właśnie zajmujemy. Ja witam Iwonę. Dzień dobry, wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Iwonko, bo my w naszej zabawie festiwalowe pytamy o to na sk.pl, żeby wymienić trzy rzeczy, które zawsze zabierasz ze sobą na festiwal, no tak, żeby bawić się do ostatniego koncertu. I rzeczywiście nasi słuchacze tutaj cuda wypisują, ale ty poszłaś w oryginalność, a przynajmniej dla mnie jest to coś oryginalnego. Bardzo proszę, teraz opowiedz nam historię cukierków miętowych, zapasowych skarpetek i agrafki.
2: Tak, to jest taki mój prosty, ale niezawodny zestaw przetrwania do ostatniego koncertu. Więc tak, miętówki ratują mnie w tłumie zawsze pod sceną, odświeżają oddech oczywiście i dają takie jakby drugie życie, gdzie śpiewa się do ostatniego bisu. Zapasowe skarpetki to dla mnie taki no luktus, kiedy można po całym dniu tańca zamienić na nowe, czyste. To jest właściwie jak start od zera.
0: A jeszcze jak to był taniec w deszczu, prawda? To już w ogóle. Sucha skarpetka, złoto za suchą skarpetkę sytuacji. No i co z tą
2: grafką? No i grafka co? Taki drobny przedmiot, malutki, który się na przykład ukazuje najcenniejszym podczas tego festiwalu, bo potrafił ratować sytuację, chociażby od zerwanego paska po prowizoryczną naprawę plecaka. Więc to jest też mój must have.
0: Podejrzewam, że jeżeli chodzi o agrafkę, jeszcze mnóstwo innych zastosowań byśmy znaleźli. Może na przykład, tak, jak użyć skutecznie agrafki, żeby nagle przedostać się do pierwszych rzędów pod same barierki, ale nie, to już może tak nieoficjalnie, tylko i wyłącznie między nami. Słuchaj, wiem, że trochę festiwale u ciebie zaniedbane, bo maleństwo się pojawiło, ale będziesz nadrabiać w odpowiednim momencie, kiedy się tylko pojawi taka okazja.
2: Pewnie.
0: Jeżeli chodzi o niezbędnik, to masz już oczywiście przygotowane, to my do tego jeszcze dorzucamy 1000 zł i zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma dla ciebie.
2: Wow, ekstra, bardzo dziękuję.
0: Pamiętaj, agrafka koniecznie musi być pod ręką.
2: Tak, koniecznie.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: I do zobaczenia na festiwalach. Dziękuję. Festiwalowe trwa, wakacje trwają, wy się do tej zabawy cały czas możecie zgłaszać na naszej stronie na sk.pl. A muzycznie u nas Daria Zawiało w Taco Hemingway. Supro już teraz w Esce.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Electrovit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Jeżeli u was nie pada, postanowiliście sobie wieczorem wypucować samochód, no to mam nadzieję, że w rytm tego, co Eben tutaj nam zaprezentowali, czyli Hitów Forever, jakoś tak łatwiej i przyjemniej się robiło owe szuruburu. Słuchajcie, czasy się zmieniają, pewne rzeczy odchodzą już tak bezpowrotnie. Nawet się trochę łezka wokół kręci. Wyobraźcie sobie, że Finlandia zakończyła już totalnie erę tradycyjnej telefonii stacjonarnej i tamtejszy operator wyłączył wczoraj swoje linie przewodowe już tak na amen totalnie po ponad 140 latach ich funkcjonowania i z tej okazji prezes owego operatora publicznie wykonał ostatnie połączenie dzwoniąc z Londynu do Helsinek i po raz ostatni wypowiedział takie kultowe, u nas również znane halo, halo, to Londyn. No i już więcej tak nie będzie, ale z drugiej strony niezły cwaniak. Z Londynu do Helsinek. Do domu by zadzwonił, do żony! Ale pewnie nie, bo może bał się, co usłyszy, albo że żona się do czegoś przyczepi, albo że... A, nieważne. Wiecie, czym czasami taki telefon grozi, nie? Więc lepiej może nie ryzykować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze kontakty, czyli wasze z nami, z Eską i odwrotne, no to my jutro też do kogoś rano zadzwonimy o poranku, a dokładnie zrobią to Jankes, Kama i Wiktor i powiedzą halo, halo, tu Eska. My za chwileczkę będziemy z kamperem i podstawimy komuś kampera na cały przedłużony weekend od jutra już począwszy, bo Eska dowozi kampera. Gdybyście chcieli przeżyć taką wakacyjną kamperową przygodę, a kamper będzie do tego wysprzątany, wypucowany i jeszcze zatankowany pod korek, to się zgłaszajcie koniecznie do tej zabawy, sprawdzajcie wszystkie szczegóły sk.pl, polecam tę stronę, jutro komuś na pewno na naszego eskowego kampera, a to kamper nówka sztuka, podstawimy.
1: Reklama. Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych. Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
2: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
1: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus...

0: Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być. Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.

Środowy wieczór, letni wieczór, wakacyjny wieczór, 1 lipca za 13 minut, 21. To jest SK Imprezka, David Guetta i Sia Titanium za nami. Trochę was przysłowiowe maliny wpuściłem, a może nawet zrobiłem to trochę specjalnie. Chodzi o zgłoszenia do naszej zabawy SK do wozi kampera, bo szczegóły to sobie oczywiście na SK.pl sprawdzić możecie, ale jeżeli chodzi o zgłoszenia, to tylko w naszej apce SK-owej. A warto apkę mieć, bo warto nas, SK, zabierać na wynos wszędzie tam, gdzie podróżujecie wakacyjnie, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, to możecie sobie nasz SK-owy wakacyjny nastrój zabrać. I wszędzie będzie działać, nawet za daleką granicą i na tak zwanym drugim końcu świata też SK z wami wakacyjnie może być. Teraz już Joe, End of Beginning. Wróć, End of Beginning w Radiu SK. Później Calvin Harris, a później będzie Gibbs. Krótko mówiąc, chyba trzeba zwilżyć gardło.

O przedłużenie lata na razie nie musimy się martwić, bo to dopiero pierwszy lica w kalendarzu, a to tylko taka piosenka, ale dobra piosenka. Nówka sztuka na naszej imprezkowej playliście Wesce. Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money już za nami. 3,5 minuty pozostały do godziny 21. Jeżeli chodzi o SK Karniaki Cup, to jedenastkę naszą już mamy skompletowaną. Więc moi drodzy, ci, którym się udało, no to przed nimi SK Karniaki Cup, event na PGE Narodowym. Już w najbliższą sobotę będziemy my, będą nasi słuchacze, będzie Sławek Peszko, będzie świetnie. Ale nawet jeżeli wam się nie udało, to i tak atmosfera wam się udzieli. Na pewno ją poczujecie, śledząc dokładnie nasze sociale. Wszystko będziemy tam relacjonować.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywin, lider w regeneracji DPF.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Eska. Eska.
15: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Dzień dobry, w środę. Zobaczmy, co tam do końca tego tygodnia można oglądać na dużym ekranie w leszczyńskim multiplexie. Mamy Minionki, wróciły. Minionki i Straszydła. Zuchwała, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood. Zawsze Minionki są na propsie, także tym razem równakowoż. Warto się wybrać do kina, zasiąść przed dużym ekranem i śmiać się, bo przede wszystkim o to w tym filmie chodzi. A propos animacji, cały czas grany jest film pod tytułem Toy Story 5. Tutaj nie trzeba go przedstawić. Wiadomo, no, kultowa animacja i pierwsza część wywróciła rynek do góry nogami, jeśli chodzi o kinematografię. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest zdecydowanie warta obejrzenia, to film z kategorii horror, ale troszkę inny. Backrooms, bez wyjścia, obejrzałem, polecam gorąco.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Imprezka. Minuta po godzinie 21 i tak sobie wymyśliłem, że nie idziemy spać. Ja wam na to nie pozwolę. Jak się powieka przymyka, to zaraz otworzymy ją skutecznie. Cooks i Theophilus London Galaxy. Tak rozpoczynamy tę godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Dancing in Love, to jest Alan Walker i Mick. Mick, Mick. Swoją drogą niezła ksywa, nie? Mick. Niezły Mick, może. Nie, no dobra, już nie będziemy sobie żartować. Tak wam gramy imprezkowo, tak wam gramy letnie i wakacyjnie w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie tak. Numer, który teraz wam zagram, miał swoją premierę 26 czerwca. I to była premiera tak naprawdę wcześniejszej wersji singla DJ-a Goji. No, to już chyba wiecie, o czym mówię. Mówię o numerze, który nazywa się Michiko. Za nim stoją teraz DJ Goja i Jason Derulo. I ten numer, jeszcze zanim trafił w ogóle do serwisów streamingowych, zanim miał swoją oficjalną premierę muzyczną, to już stał się bardzo popularny w socialach. Chodzi o trendy taneczne. Jason Derulo mówił, że obserwowanie, jak utwór żyje własnym życiem dzięki fanom, było jednym z najbardziej ekscytujących momentów związanych z jego premierą. No to dobrze, to teraz już skupmy się na tym, jak Michiko brzmi muzycznie, a wy, jeżeli rzeczywiście do tego numeru tańczyliście w socialach, to teraz możecie sobie zatańczyć w domu. Albo wszędzie tam, gdzie jesteście i gdzie możecie zatańczyć. No, bo jak jesteście na zakupach, to chyba tak średnio. Jak będą z boku patrzeć, a nieważne. Może można i na zakupach, jeżeli słuchacie Eski teraz gdzieś tam na wynos. DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

0: To był Zay Magnetic w Radiu SK w naszej wakacyjnej, letniej imprezie. Jeżeli więcej takiego grania chcecie, polecam nasz stream w naszej apce SK-owej SK Live Remix. Tam właśnie takie sety, między innymi Bowser, ale też Armina Van Brena, czy Jamesa Hype'a i wielu, wielu innych są na wyciągnięcie waszych uszu. Natomiast na pewno SK Live Remix, no oprócz tego, że w piątek od godziny 20 w Radiu SK, to też w wakacje w nocy z soboty na niedzielę, dokładnie o północy. Takie granie będziemy wam podrzucać i takie granie najlepsi będą wam serwować. To wszystko w Radiu SK, tak żeby te wakacje były, krótko mówiąc, zaczarowane dobrą muzą. A słyszeliście o tym, tak troszeczkę zmieniając temat, że polskie pizzerie ponownie zostały docenione w prestiżowym rankingu najlepszych pizzerii w Europie i to jedna z pizzerii w Zielonej Górze, jedna z Warszawy? Takie rzeczy się dzieją? Ciekaw jestem, czy ta hawajska słynna z ananasem tam miała jakiś udział w tym?
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Pamiętajcie, że jutro o poranku podstawiamy komuś z was kampera na cały przedłużony weekend. Jankes, Kama i Wiktor na pewno do kogoś w tej sprawie zadzwonią, a zgłoszenia w naszej eskowej apce. Ale Farben, René Miller i Borys Jok już za nami. To jest wakacyjna, letnia imprezka w Radiu SK. 17 minut do godziny 22 pozostało. Z nami można wszystko. U nas można wszystko. Przyszła taka ważna bardzo głosówka, tak się domyślam, że ważna. Nie no, jak mama do synka, no to najważniejsza głosówka na świecie, prawda? A głosówka jest od Ani.
1: Marcel, synku, z okazji twoich urodzin życzę ci, aby w twoim życiu były same cudowne dni, wielu wspaniałych przyjaciół i niesamowicie wiele cudownych przygód. Kocham cię bardzo mocno.
0: No, to my się eskowo tutaj dołączamy, całą drużyną tych życzeń, ale zaraz, zaraz. 22 się zbliża, a Marcel jeszcze nie śpi? No oczywiście żartuję sobie, przecież są wakacje. Od czego są wakacje, co nie? Od tego, żeby nie spać. Kuban i Zalia, Kioto już teraz w Radiu SK.

0: Temper City Stale Feuer w Radiu SK w naszej wakacyjnej, letniej imprezce. Jeżeli chodzi o wakacje i lato, to nie tylko wszystko musi być takie rozpędzone. Moment na takie zmysłowe klimaty też musi być. Tym bardziej, że przecież nie każdy ma wakacje, nie każdy ma wolne, nie każdy może długo siedzieć. Tylko jutro niektórym budziki zadzwonią, bo trzeba do pracy, a na urlop może jeszcze trzeba trochę poczekać, albo ten urlop już był. No, jeżeli ktoś ma taką opcję, to zaryzykuje to najgorzej. Ale z nami, ze Ską, jakoś to na pewno przetrzymacie. Słuchajcie, ja wam już w tym momencie życzę naprawdę fajnego wieczoru. On się jeszcze nie kończy. Jeszcze możecie zrobić co tylko chcecie. A u nas w SC hitów na czasie waszych ulubionych wakacyjnych nigdy nie zabraknie. Obiecuję.
1: Ska.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Dzień dobry, w środę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Słuchajcie, w najbliższy weekend Dni Gminy Krzemieniewo i tutaj taka ciekawostka, bowiem tam jako gwiazda występuje Ewa Farna, która całkiem niedawno wyprzedała 3 razy pod rząd wielki stadion w Pradze za grube pieniądze, a teraz będzie można ją zupełnie za darmochę zobaczyć i posłuchać właśnie w Krzemieniewie. Na tamtejszym boisku ustawiona scena będzie. Nie tylko ona zresztą, bo na gwiazdą w sobotę o 21:00, natomiast w piątek będzie można zobaczyć o 19:20 Simple Flow Band, będzie też zespół Nick i o 23:00 dyskoteka z DJ OM. Pamiętajcie też o Rawikonie, który też w piątek i w sobotę, ale w Rawiczu i tam cały wachlarz atrakcji dla tych, którzy fascynują się fantastyką w każdej jej odsłonie.
3: Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Reklama. Młoty kujące. Wypożyczalnia. Piły mechaniczne. Wypożyczalnia. Szlifierki. Wypożyczalnia.
1: Osuszacze powietrza. Miernik grubości lakieru. Delmet Leszno, wjazd od ulicy Saperskiej.
0: U nas doba oznacza wypożyczenie na dobę, a nie do rana. Telefon 726 727 270.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci.

0: Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kawa.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

Eskaleszno.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.